0: Wilczycie. Eski Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: W najbliższy poniedziałek decyzja o tym, kto pokieruje PKOL-em po aresztowaniu prezesa. Rodzice uczniów mogą jeszcze dostać pieniądze na wyprawkę, chodzi o 300 zł.
1: SK Rock. Raport.
0: 6 punktualnie, Michał Poklękowski, witam i zapraszam na pierwszy środowy raport. W poniedziałek PKOL podejmie decyzję dotyczącą tego, kto pokieruje związkiem. Ponad 3 godziny trwało posiedzenie prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Uzgodniono, że zarząd zbierze się w najbliższy poniedziałek, by rozmawiać m.in. o przyszłości prezesa Piesiewicza. Co uzgodniono? O tym Mateusz Gołębiewski.
2: Wszystko wskazuje na to, że nie będzie próby odwołania prezesa Piesiewicza ze stanowiska. Jeśli zarząd poprze rekomendację prezydium, obowiązki prezesa do końca kadencji będzie pełnić jeden z wiceprezesów, a w kwietniu odbędą się wybory, bo mandat Radosława Piesiewicza wygasa dokładnie wtedy. Kto pokieruje komitetem do wiosny? Tu zostało tylko 8 nazwisk. Jak przekazano po prezydium, sytuacja finansowa komitetu jest trudna, ale wyjazd naszych sportowców na 4. letnie młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze jest niezagrożony. To najbliższa impreza sportowców pod skrzydłami PKOL, która rozpocznie się już 31 października.
0: Dodajmy, że wiceprezesi PKOL-u to Tomasz Hamera, Otylia Jędrzejczak, Marian Kmita, Adam Konopka, Adam Korol, Mieczysław Nowicki, Henryk Olszewski i Andrzej Supron.
1: To jest raport.
0: Termin ślubowania zależy od współpracy z Sejmem. Taki przekaz płynie z Pałacu Prezydenckiego w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Prezydenta podkreśla, że kandydatura Berka budzi gigantyczne wątpliwości. Zbigniew Bogucki tłumaczy, że chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego, który dla kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego powinien wynosić 10 lat.
3: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych, musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
0: Koalicja rządowa twierdzi, że prezydent nie ma prawa do weryfikowania wyboru dokonanego przez Sejm.
4: Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Rząd nie ma tutaj roli do odegrania. Pewną niewielką ceremonialną rolę ma do odegrania prezydent.
0: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. 16 września rozpoczyna się moja kadencja, mówił już wcześniej Maciej Berek i podkreślał, że czeka spokojnie na decyzję prezydenta.
1: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Uczniowie już w szkolnych ławkach, ale rodzice mogą jeszcze dostać pieniądze na wyprawkę. Nadal można wysłać do ZUS-u wnioski o potężny zastrzyk finansowy, 300 zł w ramach programu Dobry Start. Środki można wydać na podręczniki, zeszyty czy przybory szkolne. W szczegółach Dawid Olszewski.
5: To jednorazowe wsparcie, 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. ZUS wciąż czeka na wnioski od rodziców, a zainteresowanie jest duże, uważa Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u.
6: W całym kraju wpłynęło ponad 2 miliony 900 tysięcy wniosków obejmujących 4 miliony 300 tysięcy dzieci.
5: Rodzice przyznają, że wyprawienie dziecka do szkoły to spory wydatek. Część z nich uważa, że wsparcie jest raczej symboliczne.
7: Nie jest wystarczające. No takie 300 zł, dobry plecak, farby, kredki. Kiedyś tego nie było, więc ja się cieszę, że w ogóle jest.
5: Wnioski o 300 zł na wyprawkę można składać do końca listopada i tylko przez internet.
0: Po tym terminie prawo do świadczenia tego wygaśnie. ZUS do tej pory wypłacił w całym kraju ponad 1 100 000 000 zł z tego tytułu.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pogoda.
10: Fotokomórka zarejestrowała

0: A te słowa: potężny zastrzyk finansowy, powiedział Michał Poklonkowski. Teraz się człowiek zastanawia, czy tak łaskawy jest dla naszych rządzących, czy tak złośliwy. Nie wiem, aczkolwiek się domyślam. Proszę Państwa, dzisiaj o poranku około 16-18 kresek powyżej zera na termometrach. Stosunkowo ciepły poranek właściwie w całym kraju, ale w ciągu dnia ta pogoda nas podzieli, bo na zachodzie kraju 20-24 maksymalnie w Poznaniu, a już im bardziej na wschód, tym temperatury wyższe. Bydgoszcz 25, Warszawa 28 stopni, Białystok 30, Kielce, Kraków nawet do 33 kresek powyżej zera, a im bliżej wieczora, tym więcej chmur, tym więcej chmur deszczowych, a nawet wieczorem i w nocy burzowych.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: 6 na 9. Siętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9
4: w S0. Faktycznie, kiedy Michał powiedział potężny, wzruszyłem się, bo ja już całe 300 zł moje wydałem. I dzisiaj o tych wzruszeniach z Państwem właśnie porozmawiamy. O to, jaki utwór i artysta najbardziej Was wzruszają, zapytamy.
0: Nas za każdym razem o poranku wzrusza niezmiennie Michał Poklonkowski. Co u Ciebie, Michale?
5: Niejaki Książulo doprowadził do zamknięcia baru we wrocławskim Zoo. O tym w raportach.
0: Też byli wzruszeni.

0: rise and shine.
1: Escaroc.

0: A taka pani Katarzyna wzrusza?
1: Absolutnie, że tak. Moja i twoja nadzieja. Płakałem jak bóbr na każdym koncercie, a kilka ich w życiu zaliczyłem.
0: Bo dzisiaj, drodzy państwo, porozmawiamy sobie, dzisiaj będzie tak nostalgicznie trochę, tak mi się wydaje, o tym, jaki utwór albo jaki artysta najbardziej nas wzrusza, ale myślę sobie, że nie tylko o artystach i utworach, ale także sytuacjach życiowych, bo jak gdybym miał wymienić piosenkę albo utwór, który mnie wzrusza, albo artysta, to byłoby ciężko. Ale jakaś sytuacja, w której byłem wzruszony, a gdzieś tam w tle, albo nie tylko w tle, leciał jakiś artysta, jakaś konkretna piosenka, to takich kilka mógłbym wymienić.
1: No i dobrze się składa, bo dziś będziemy rozmawiali właśnie o tych utworach, które sprawiają, że oczy zaczynają nam się pocić. W 1971 roku, 9 września, ukazał się album Johna Lennona Imagine. To jest ten utwór i ten album, który sprawił, że Przemysław Babiarz stracił pracę w Telewizji Polskiej, dobrze mówię?
0: Poczekaj, przypomnijmy sobie może.
2: Czyli świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety.
0: No komunizmu, niestety, tak. No. I pan Babiarz poleciał za to z telewizji. Dziwne to było, ale jednak. Drodzy państwo, te utwory, które was wzruszają dzisiaj, zapytamy o te sytuacje, o tych artystów.
1: Tak jak mówiłeś, jest taka piosenka... Piosenka, no, pieśń
0: nawet
1: właściwie.
0: Nie
1: pieśń właściwie, Ave Maria. To nie będzie w ogóle rockowe, ale pamiętam, że na moim własnym ślubie w kościele moja siostra to śpiewała. Moja siostra ma taki głos troszeczkę operowy, wiesz, moja mama grała na organach, więc po prostu wszyscy płakaliśmy tam.
0: No, to wiesz, życzę ci, żebyś powtórzył raz jeszcze tę imprezę.
3: 6 na 9 w Esce Rock.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.
3: Eska Rock.
4: Gramy dla was najlepsze.

0: Nie ziewamy.
1: To było takie, wiesz, chciałem z nimi zaśpiewać razem, no ale to niestety nie wyszło. Proszę Państwa, jakie utwory Was wzruszają, jakie wykonania, jakie sytuacje muzyczne sprawiają, że łzy cisną Wam się do oczu? O tym dzisiaj w środę sobie rozmawiamy.
0: Tak, Messenger Eskirog oczywiście do Waszej dyspozycji. No to lecimy, czekaj, wzrusza Lipali, od tego pozwólcie, zaczniemy.
2: Dzień dobry. Pierwsze, co przyszło mi do głowy muzycznie, to Lipali i Upadam. Bardzo lubię, mimo że wzrusza. I myślę, że tutaj pan Wojtek chyba żużlowo też ten utwór kojarzy, poza tym, że pewnie kojarzy z waszej stacji.
0: No i proszę, zadanie dla ciebie. Upadam i żużel, że w sensie co?
1: No zdarza się, jak upadasz, to musi boleć, aczkolwiek z perspektywy kibica to nie jest aż tak bolesne, ale też zawsze człowiek trwoży się o zdrowie zawodnika. Mhm.
0: Messenger Eski Rock, powtórzymy, do waszej dyspozycji. Drodzy państwo, pytamy o utwory artystów, którzy wzruszają, ale także sytuacje, w których te piosenki wam towarzyszą i was wzruszają. No to może tutaj?
3: Jakaś szczególna piosenka czy wykonawca, to może nie, ale co miesiąc jak swoją wypłatę widzę, to łzy same cisną się do oczu. Pozdrawiam, mam nadzieję, że u was tego nie ma.
4: 20 lat praktyki i oto mi płacą, jakby ktoś dał mi w mordę.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Za chwilę, proszę Państwa, punktualnie o 6.30 Reporterski Rok. Michał Poklękowski już nie może doczekać się tej części sportowej, ale najpierw jeszcze poważne rzeczy światowe, polityczne i tak dalej.
1: SK Rok. Raport.
2: Zapraszam. Niemcy mają dość okropnych przepisów imigracyjnych i nie będą tego tolerować, napisał prezydent USA Donald Trump, komentując wyborcze zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec, czyli AfD, w wyborach w Saksonii-Anhalcie. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował w nocy o ataku przeprowadzonym na siły amerykańskie stacjonujące w bazie Al-Azraq w Jordanii. Według Teheranu była to odpowiedź na wcześniejsze uderzenie USA na irańskie tankowce.
1: To jest raport.
2: Według informacji przekazanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w pierwszym półroczu w Polsce odnotowano ponad 20 milionów turystów. 16 milionów z nich to krajowi zwiedzający, natomiast ponad 4 miliony to zagraniczni goście. I jest to wzrost o ponad 7% rok do roku.
1: SK Rok Sport.
2: Hit dla Realu. Za nami pierwsze mecze fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Real Madryt pokonał u siebie Intermediolan 2-1. Piotr Zieliński pojawił się w zespole gości w drugiej połowie. Od pierwszej minuty w barwach FC Porto zagrał Jakub Kiwior. Polski obrońca nie był jednak w stanie zatrzymać Erlinga Haalanda. Norweg strzelił dwie bramki, a jego Manchester City wygrał z Porto 2-0. A w piłkarskiej ekstraklasie transfer najlepszego strzelca tego sezonu, Jordi Sanchez.
3: Pan Sanchez
2: przenosi się z Wisły Kraków do Pogoni Szczecin. Hiszpan w tym sezonie, dodam, strzelił dla Białej Gwiazdy aż 6 goli.
0: Michał, Michael? Poklękowski.
4: 6 na 9 w SC Rock.

0: Proszę Państwa, być może jedni z Państwa poczytają to za złośliwość, inni po prostu za dziennikarską rzetelność. Był taki moment w raporcie z Kirok, gdzie zapadła taka niezręczna chwila, gdzie Michał Pokrągowski nie był pewien, jak się wymawia pewne nazwisko.
1: Dopuszczamy do siebie taką możliwość, że Państwo mogli tego nie słyszeć, dlatego przypominamy.
2: Transfer najlepszego strzelca tego sezonu, Jordi Sanchez.
1: Pan Sanchez.
2: Pan Sanchez.
0: Ja na przykład, gdybym był dziennikarzem, to bym sobie wcześniej sprawdził i na przykład dotarłbym do takiego dźwięku.
3: Jordi Sanchez, nowy portowiec na pokładzie.
1: Mamy to, Jordi Sanchez.
0: Pozdrawiamy serdecznie pana Sancheza i pana Pokrękowskiego. Niezmiennie czekamy na jego powrót do naszego studia, a dziś rozmawiamy z Państwem o piosenkach, o utworach, o artystach, którzy Was zawsze wzruszają.
4: Jeżeli chodzi o piosenki, które wzruszają, to ja bym powiedział List od Hej. Przypomina mi o pierwszej miłości.
1: I to jest bardzo ciekawy wątek. Jaka piosenka tobie, drogi Wojtku, przypomina o twojej pierwszej miłości? Jesteś w stanie sobie teraz wyobrazić, przypomnieć?
0: Z nim będziesz szczęśliwsza.
1: Okej. To u mnie Łzy i Agnieszka. Kochali się namiętnie w męskiej ubikacji.
5: 6 na 9. Esko. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
5: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SCRO.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
5: Reklama. Eska Rock. Nowości, które dobrze rokują.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o utworach, które nas wciąż wzruszają. Myślę, że Leny Krawicz w swojej dyskografii ma mnóstwo takich kawałków. My natomiast na chwilkę zaglądamy do tego naszego polskiego piekiełka. Mnie osobiście ten temat nie dotyczy, ale widzę w internecie, że poszczególni rodzice, czy mniej lub bardziej znani, co jakiś czas wspominają, że ta nowa dieta w szkołach, stosowana albo niestosowana dla dzieci, jednak jest ważnym tematem.
1: Tak, ciebie nie dotyczy, ale przyznam bez bicia, mnie wzrusza ten temat. Tak mnie wzrusza, że mi łzy zażenowania ciekną po plecach. Drodzy Państwo, od 1 września obowiązują nowe przepisy dotyczące jadłospisów w szkolnych stołówkach. No i nasi politycy pokłócili się oczywiście o warzywa i mięsko. Zgodnie z rozporządzeniem resortu zdrowia, co najmniej jeden posiłek w tygodniu musi być przygotowany na bazie roślin strączkowych, bez produktów odzwierzęcych, a potrawy mięsne zostały ograniczone do 2 tygodniowo. No i skomentował to już pan Mateusz Morawiecki.
2: Każą dzieciom jeść fasolę z kaszą. Dość tych szaleństw ideologicznych.
0: No to poszaleli. My na wszelki wypadek też sięgnęliśmy do źródła i zapytaliśmy naszego premiera, jaka jest jego wymarzona dieta obiadowa.
3: Kurczaki, ziemniaki, kurczaki, ziemniaki, kurczaki, ziemniaki, kurczaki i ziemniaki.
4: 6 na 9.

0: Idź precz, a krysz, z Wolu ty jeden.
1: Czemu z Wolu?
0: Dobrze?
1: Od razu z Wolu. Proszę Państwa, może to była dedykowana piosenka dla tych, którzy są na przykład w opozycji do nowego przepisu, do nowych przepisów jedzeniowych, o tym sobie rozmawialiśmy, ale dziś przede wszystkim rozmawiamy o muzyce, o piosenkach, o artystach, którzy Was niezmiennie wzruszają.
2: Dzień dobry panowie, a propos sytuacji oraz utworu wzruszającego, utwór Moja i Twoja Nadzieja, nagrany przez wielu rockowych polskich artystów rockowych. Po koncercie w Gdańsku, który niestety był tragiczny, wybuch pożar, zginęło wielu ludzi. Bardzo fajny kawałek, pozdrawiam.
1: Znaczy, Moja i Twoja Nadzieja była w sprawie powodzi.
0: Tak jest, Golden Life 24-11-94, to po tym tragicznym wypadku i po tym tragicznym pożarze, o którym mówił nasz słuchacz.
1: Tak jest, to tutaj mieliśmy dwa wątki. Proszę Państwa, teraz a propos była Moja i Twoja Nadzieja, no to czas na ten fragment audycji, który jest beznadziejny.
3: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to zaczynamy. Sylwia Grzeszczak zdradza, jak wyglądają jej relacje z Liberem. No jak mogą wyglądać? Liberalnie.
0: Otóż to. Gdzie dzwonek? Drodzy Państwo, Paulina Smaszcz gorzko o randkach i swoich doświadczeniach z mężczyznami powiedziała: nudny albo niewykąpany. No i my z panem Wojtkiem mamy dla pani propozycję. Jest kandydat, który by się nadał. Na imię ma Bogdan.
4: A ja jestem bogaty i umyty.
5: To jest jakaś porażka.
6: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
7: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako Chassis Zero, który poszedł na aukcji charytatywnej, tenże Luce, za 40 milionów dolarów.
6: Łukasz Bąk.
8: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12-teczkę.
6: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
9: Drifterzy! Nowy drifterzy!
10: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
6: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
11: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
12: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
13: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
14: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
15: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
16: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
6: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
17: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem.

0: Doceniony operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych. Znamy wyniki sekcji. Książulo doprowadził do zamknięcia baru we wrocławskim zoo.
1: SK Rock. Raport.
0: Siódma punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut, jednak od tego zaczynamy raport o siódmej. Wczoraj projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki, to, tu cytat, próba rozwiązania tego jałowego sporu. Ale nad swoją wersją pracuje też rząd. Jak na prezydencką propozycję reaguje premier? O tym Kuba Krzyżak.
2: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
3: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
2: Zaznaczał premier. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
4: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
2: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
0: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada Adam Szłapka.
5: To jest raport.
0: Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, informują śledczy, którzy mają już wstępne wyniki sekcji. Przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Kolejne badania mają ustalić, jak do tego doszło. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych.
6: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
0: Mówi nam prokurator Mariola Wojciechowska-Grześkowiak. Przypomnę, 56-letniego zaginionego operatora, który nie pojawił się na planie filmowym. Lubuskie służby szukały przez 4 dni. Ciało znaleziono w lesie w Lubniewicach przy jeziorze Krzywe.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zamknęli bar na terenie wrocławskiego zoo. To najpewniej efekt recenzji znanego twórcy internetowego, niejakiego Książula. W najgorzej ocenianym lokalu we Wrocławiu był nasz reporter Kamil Warzocha.
7: Pojechałem i sprawdziłem. Karczma Ulwa została zamknięta. W nieoficjalnych rozmowach przedstawiciele zoo również ten fakt potwierdzają. Nie wiadomo, ile to potrwa. Nie można też skontaktować się z właścicielem lokalu, ale dowiedziałem się, że lokal jest już pod nadzorem powiatowego sanepidu we Wrocławiu. Ludzie, których przepytałem, raczej nieprzychylnie wypowiadają się o takich przypadkach.
8: Jak ktoś tu podaje dość niskiej jakości produkty, to jest niebezpieczne. Myślę, że tutaj raczej liczą na to, że przychodzi dużo ludzi i zawsze ktoś coś weźmie, wyjdzie i zapomni.
9: Wziąłem wtedy kurczaczki, nuggetsy dla dzieci. Niestety były tak niedobre. Poszłam i zwróciłam to jedzenie do pani kelnerki, więc jeżeli tak było parę lat temu i nic się nie zmieniło do tej pory, no to już coś znaczy.
7: Wrocławskie zoo nie przyjmuje żadnego oficjalnego stanowiska w tej sprawie.
0: Pozostałe lokale gastronomiczne we wrocławskim zoo działają, przynajmniej na razie, zgodnie z planem.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pogoda.
12: O, dobrze pan Książulo nie dostał wilczego biletu, tak jak w tym hotelu znanym, gdzie narzekał, że temperatura za wysoka.
13: No, to nieprawda, wszystko sprostowanie później się pojawiło, broń Boże. Nie zakazaliśmy mu wynajmowania pokoju, a ta kartka to, a, proszę o kant podpuc.
12: Broń Boże, nie zakazaliśmy mu przychodzenia do zoo, ale ma taki ekskluzywny bilet do wybiegu z lwami. Proszę państwa, dzisiaj na termometrach bardzo różnorodnie, bo od 21 stopni w województwie lubuskim, 24 w Poznaniu, 27 we Wrocławiu i na zachodzie i na południowym zachodzie naszego kraju opady deszczu dziś pojawią się najszybciej, później te chmury deszczowe i burzowe wieczorem i w nocy będą się przemieszczały w głąb kraju, a w głąb i na wschód dzisiaj temperatury nawet do stopni 30.
13: A jak się woła do lwa?
14: Hej! Kici, kici, taś, taś!
15: Do lwa, k***wa, do lwa!
10: Na program zapraszam.

0: prosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w ESCRO.
3: Piosenki i artyści, którzy wzruszają, o nich dzisiaj pytamy.
4: Eric Clapton, John Lennon, jest ich całe mnóstwo, o tym będziemy rozmawiali w tej godzinie. No i też jest to taki prezenter, który zawsze wzrusza nas do łez. Michał Poklękowski, co u ciebie?
5: W raportach znany brytyjski badacz, który ostrzega świat przed sztuczną superinteligencją.
3: Wyższy poziom, wyższy level, superinteligencja.

0: kiedy odkurzam, to zawsze tak mówię. Mój jest ten kawałek podłogi, ja tu będę odkurzała wywarami od tego miejsca.
1: I bardzo dobrze, i prawidłowo. Dzisiaj, proszę Państwa, nawiązujemy do pięknej daty w kalendarzu. Rok 1971, 9 dzień września, ukazuje się album Johna Lennona pod tytułem Imagine. No i tam oczywiście tytuł o tym piosenka o tym samym tytule, niezwykle wzruszająca, z niezwykle ważnym przekazem. I dziś sobie o takich wzruszach muzycznych rozmawiamy.
2: O wzruszach muzycznych.
1: Tak.
2: O wzrusze muzyczne pytała Ewa.
3: Jaki utwór najbardziej cię wzrusza?
4: Piosenka Boję się o ciebie, Kasi Suchackiej i Vito Bambino.
3: A dlaczego?
4: No bo mi się kojarzy z moim chłopakiem i potem jest, nie będę śpiewać, ale taka romantyczna jest i wzruszająca o miłości. Mi się kojarzy z moim chłopakiem po prostu.
1: Znasz? Kojarzysz?
0: No
1: i boję się o ciebie, Kończu.
2: Chłopaka rozmówczyni nie kojarzy oczywiście. To jeszcze o Cortezie słówko.
5: Witaj, jest rok. Mnie wzrusza piosenka Corteza Hej Wy. No, jak patrząc wstecz na swoją młodość, to piosenka jest o mnie. Też byłem dobrym buntownikiem, byłem zły i wyrosłem na porządnego człowieka. Pozdrawiam serdecznie.
2: A może pozwólmy, niech to oceni ktoś inny.
1: Ojej, ale ja rzeczywiście mam tak, że jak Cortez siada przy tym klawiszu w bluzie, gość po prostu, który na osiedlu mógłby ci zrobić krzywdę, i nagle wyciska, wiesz, z gardła takie nuty i takie słowa, to jestem poruszony.
2: Drodzy Państwo, tyle mówił pan Wojciech, nie tylko zresztą dzisiaj o Imagine, bo w związku z tym numerem i tym utworem i tym albumem sobie dzisiaj rozmawiamy na ten temat, no to chyba czas najwyższy Johna Lennona zagrać, co?
1: Jak najbardziej.
2: Z największą przyjemnością.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Kartony.
1: Eski rok. Kiedyś, kiedy układaliśmy kartony, chcieliśmy, żeby to Państwo się dobrze bawili. Ale ponieważ nasze kartony rozpykujecie w 5 sekund, to teraz mamy taką ambicję,
2: żeby tak dowalić do pieca, żeby nie było łatwo.
3: To prawda. W konkurencyjnej radiostacji jest taki dziennikarz, który robi taki profil na YouTubie, piosenki, które ryją panie. Aha. My robimy konkursy, które ryją panie.
1: Jeden z nich to kartony, które już teraz startują na antenie Eski Rok. Drodzy Państwo, zadanie arcyproste. Składamy sobie dźwięki do kupy za przeproszeniem i później nagrywamy się na Messengerze Eski Rok z odpowiedzią na pytanie...
3: Co to jest? O, co to, czego poszukujemy?
1: Nie chcę naprowadzić na razie jeszcze. No.
3: Proszę Państwa, na razie znamy dźwięk numer jeden do odsłuchu.
1: Tak, dźwięk numer jeden. Mamy nadzieję, że Państwa nie naprowadzi, tak jak naprowadzić powinien. Przypomnijmy też o nagrodach, bo są zacne.
3: Jak najbardziej. Koszulki z napisem I Love 6x9, być może jeszcze gacie kąpieliczne również tam zostały. Kubeczki Eski Rok. Taki zestaw powakacyjnych gadżetów na Państwo na pewno do kogoś z Państwa dzisiaj poleci. Zdradzamy kategorię, czy jeszcze nie?
1: No powiedz, niech będzie.
3: Kino.
1: Dobra. No teraz jeszcze dźwięk numer jeden. Cztery będą, chyba że nie będą potrzebne.
3: Chociaż jak tak nas słucham, to raczej czeskie kino.

0: 7.29, jeszcze pół minuty dosłownie i raport Westerok, Michał Poklękowski.
1: Autopromocja. Melina
2: Westerok. Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziłem dużo, dużo czasu z moją babcią.
3: Czy to jest ta babcia, co robiła daktyle nadziewane marcepanem i obsypane biurkami kokosowymi?
2: Takie jest prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj, naprawdę wszystko wiesz. To jest właśnie to, ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcepan był tak idealny.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie gotuje Paskala Brodnickiego.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Esky Rock. Raport.
6: Zapraszam. Władze Stanów Zjednoczonych nieoczekiwanie wznowiły rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne dla Polaków i dla Węgrów, jednocześnie przedłużając przerwę w rozpatrywaniu tych typów wiz dla obywateli innych państw na świecie, podała agencja Reutera. Nowojorscy urzędnicy ujawnili ponad 170 tysięcy stron dokumentów dotyczących jakości powietrza wokół World Trade Center po atakach z 11 września 2001 roku. Według dziennika New York Times wynika m.in., że przed mieszkańcami Nowego Jorku ukrywano stężenie toksyn w powietrzu, w tym azbestu.
5: To jest raport.
6: Ceniony brytyjski badacz, matematyk Jacob Cox, zajmujący się szkoleniem modeli AI, ogłosił odejście z firmy Anthropic, twórcy modeli AI Claude. Cox zarzucił firmie i jej konkurentowi OpenAI nieodpowiedzialne dążenie do superinteligencji sztucznej i igranie z życiem ludzi. 27-letni naukowiec ogłosił swoją decyzję we wpisie na platformie X i w wywiadzie dla dziennika Wall Street Journal.
5: SK Rock Sport.
6: Ruszyła Liga Mistrzów. W pierwszych meczach, m.in. Manchester City 2-0 wygrał z FC Porto, Real Madrid 2-1 pokonał Inter, a Borussia 3-2 Villarreal. Dziś kolejne spotkania, pierwsze o 18.45, kiedy FC Barcelona podejmie Feyenoord. Drugi świetny występ polskich piłkarek w drugim meczu Mistrzostw Świata do lat 20 pokonały w Katowicach 2-1 reprezentację Meksyku. Dzięki temu zapewniły sobie awans do 1/8 finału.
1: Ziętarska, Olszewski, Góral

0: Kartony.
1: Zawsze na Państwa można liczyć.
2: Dzisiaj rozmawiamy o piosenkach, które nas wzruszają, do tego na pewno wrócimy, ale teraz konkurs, który porusza zawsze naszą czułą strunę, bo tu nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
1: Tak, dźwięk numer jeden, składamy sobie dźwięki do kupy za przeproszeniem, Państwo odgadujecie hasło, wysyłacie głosóweczkę na Messengera Eski Rock. Dźwięk pierwszy brzmiał tak, a Państwo brzmicie tak.
3: W sprawie konkursu to jest Lady Punk, mniej niż zero. Pozdrawiam Was, do widzenia.
4: Epoka lodowcowa.
5: Czy w kartonach chodzi o film Zero?
6: Czy w kartonach chodzi o film o psie, który jeździł koleją?
1: Nie!
7: Witam serdecznie, czy dzisiejsze kartony to może 07 złościa?
8: Czy hasło to stawka większa niż życie?
9: Czy odpowiedź na kartony to Szrek?
10: Piosenka o zdrowiu pana Kuracza.
11: Przecież byśmy dzisiaj w kartonach szukali pana Ziobrę, czyli mniej niż Zero.
12: Czy to jest... Mniej obcy?
13: O psie, który jeździł koleją.
14: Tytuł filmu o dwóch takich, co ukradli księżyc?
15: Pierwsze strzało, wielki błękit?
4: Podaj odpowiedź w konkursie. Pojutrze.
1: Moglibyśmy tak się bawić jeszcze godzinę.
2: Tak wiele osób i tak smutno, że musimy wszystkim Państwu odmówić, ale dzięki temu możemy dorzucić dźwięk numer dwa i bawić się dalej.
1: No teraz już?
2: Trzeba, zagraj dwa koło siebie. Bo co to za, proszę Państwa, produkcję, bo dzisiaj rozmawiamy o kategorii kino.
1: Tak, szukajcie, gmerajcie, nagrywajcie.
16: Eski Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony. Tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
17: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
16: Reklama.

0: kartony, drodzy Państwo, już rozwiązane.
1: Ale do oficjalnego rozwiązania przejdziemy po godzinie 8, ponieważ musimy jeszcze się uporać z tymi wszystkimi zgłoszeniami. Około 50 dźwięków na Messengerze czeka jeszcze na zgranie. Tymczasem przypominamy, że dzisiejszym tematem przewodnim jest, albo właściwie są, piosenki, które nas zawsze wzruszają.
2: A propos kawałków, które ściskają za gardło, to biorąc pod uwagę, że mam córkę i za każdym razem, jak słyszę La Oche Vojenka i fragment Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, zawsze mnie porusza.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Kinga Rusin w cudacznym kapeluszu przeżywa etnoorgazm w Kirgistanie. Dobry chociaż taki.
2: Dzwonij sobie. U mnie z kolei tylko na pudelku kuna rzuciła wulgaryzmem w Tańcu z Gwiazdami. Ja ci powiem, że te kuny to strasznie zdradliwe są. Mieszkałem kiedyś we Wrocławiu i taka kuna przegryzła kabel od prądu. I pół rynku nie miało prądu.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Andrzej Poczobut od wczoraj znów na Białorusi z własnej woli. 8 kandydatów weźmie udział w przedterminowych wyborach w Krakowie. Nasze pięty, tak, dobrze słyszeliście, nasze pięty zdecydowały o tym, w jakim miejscu aktualnie jesteśmy jako gatunek.
2: Eski Rock. Raport.
1: Jest 8, Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Rosyjskie drony zaatakowały w nocy ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Starko-Kozacze w obwodzie odeskim. 2 osoby zginęły, 3 zostały ranne. Takie informacje przekazały władze w Kijowie. My do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
2: To jest raport.
1: Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Wczoraj przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia, spektakularnego uwolnienia pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. O szczegółach Mateusz Chłyston.
3: Poczobut od miesięcy zapowiadał, że chce wrócić. Jeszcze w sobotę, pytany o swoje plany, mówił krótko: jadę na Białoruś do domu. Podkreślał, że chce spotkać ludzi, których nie widział przez 5 lat i wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi. Jak zaznaczał, nie chodzi mu wyłącznie o powrót z powodów osobistych. To sprawa, której poświęcił znaczną część życia. Jego decyzja jest tym bardziej ryzykowna, że białoruskie władze skazały go w 2023 roku na 8 lat więzienia. Polska i organizacje międzynarodowe uznawały sprawę za polityczną. Sam Poczobut mówił jednak, że jest gotowy na każdy scenariusz. We wtorek po południu był już w Grodnie. Opublikował stamtąd zdjęcie z krótkim podpisem nad Niemnem.
1: 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To już oficjalne informacje Miejskiej Komisji Wyborczej, która zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. Za burtą wyścigu kandydat Konfederacji Bartosz Bochańczak, który nie zebrał wystarczającej liczby ważnych podpisów, o czym ze szczegółami nasz krakowski reporter Kuba Solarz.
4: Bartoszowi Bochańczakowi, członkowi Konfederacji, do zarejestrowania swojej kandydatury zabrakło dokładnie 122 ważnych podpisów, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
5: W terminie 2 dni od dnia, gdy ta negatywna decyzja jest podana do powszechnej wiadomości, można się od tych negatywnych decyzji odwołać do komisarza wyborczego.
4: Przypomnijmy, że z możliwości odwołania skorzystał już Marian Banaś, który nie zgadza się z decyzją komisji.
6: Jest to dla nas skandaliczne, bulwersujące.
4: Mówi Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się już 27 września.
1: Zatem 27 września w przedterminowych wyborach w Krakowie weźmie udział w sumie 8 kandydatów.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
1: Jeszcze ciekawe odkrycie naukowe na koniec. Regularne stawianie kroków od pięty, powtórzę, od pięty, odróżniało wczesnych ludzi od małp człekokształtnych. Pozwoliło im chodzić dalej i pomagało skuteczniej zdobywać pożywienie oraz rozprzestrzenić się na całym świecie. Wykazało to nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z Pensylwanii w USA. To nasze pięty zdecydowały o tym, w jakim teraz miejscu na drabinie ewolucji się znajdujemy jako Homo sapiens, piszą uradowani badacze w swoim opracowaniu.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
8: Wojtek wyjął właśnie krem na pękające pięty. Ja chciałbym zobaczyć, w którym momencie są didaskalia, że to są uradowani badacze. Może na smutno to pisali. A wy jak stawiacie stopy? Od pięty czy od palców?
1: Wojtek to musi mieć pilarkę, taką szlifierkę kątową. To już pumek nie wystarczy.
8: Potem używa do paznokci u stóp. Nie. Co tam w pogodzie?
9: Człowiek, dojki, małpy.
8: Proszę Państwa, dzisiaj na termometrach wysoko. Temperatura taka jak w mózgach moich kolegów. Na termometrach 28 w Warszawie, 32 w Kielcach, najcieplej w okolicach Rzeszowa i Krakowa. Nawet do stopni 33, ale na zachodzie chłodniej. 20 w Zielonej Górze, w Poznaniu 24, w Wrocławiu około 25. A to wszystko wieczorem się skończy. Przyjdą deszcze i co jeszcze? Jutro już chłodniej.
10: Jestem ojcem Sylwestra. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Niepokoi mnie, wie pan, że on nie biega jak inni.
11: No biega. Dużo biega.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
12: Od 6 do 9.

0: jeszcze rok.
1: A ty jak biegasz? Spięty na palce czy z palców napięty?
2: Szybko, szybko biegam.
1: Potawę kolana?
2: Dzisiaj, proszę państwa, rozmawiamy o tym, jakie utwory, jacy artyści was najbardziej wzruszają. Michale Pokrągowski, jakie stopy cię najbardziej wzruszają?
3: Tu wchodzicie w niebezpieczny obszar fetyszy. Uspokójcie się.
2: A odpowiedź ma być procentowa.
3: Poza anteną.

0: Dziś razem z Państwem rozmawiamy sobie na temat piosenek, utworów, artystów, którzy Was wzruszają. Najczęściej, tak jak już sobie z redaktorem Olszewskim wspominaliśmy, te utwory są związane z jakąś sytuacją z naszego życia, bo wtedy to jest sentyment, to jest coś, co nam przypomina o jakimś wydarzeniu. Smutnym, wesołym, tak, ale wzruszającym.
1: Dokładnie, bo o tym też sobie rozmawialiśmy. To są momenty z naszego życia, ale także i momenty z życia artystów, bo mamy takie wrażenie, że artyści najbardziej płodni są wtedy, kiedy są po prostu nieszczęśliwi. I tak sobie myślimy też o Eriku Claptonie, bo to przecież piosenka taka, że aż łzy same ciekną po plecach. Tears in Heaven, mówimy o wypadku, który miał miejsce lata temu. Jego syn wypadł z okna, nie przeżył tego upadku. Eric Clapton usiadł do gitary, do fortepianu i napisał ten piękny hymn ballady właściwie.
0: Czy chociażby tak jak mamy do czynienia z utworem Imagine Johna Lennona, co też stałą płytą, bo dzisiaj celebrujemy kolejną rocznicę powstania tegoż albumu, rok 1971. Przecież to wszystko powstawało w trakcie wojny w Wietnamie.
1: Jak najbardziej, drodzy Państwo, o kartonach oczywiście cały czas pamiętamy, rozwiązanie wkrótce, ale ciągle pytamy o to, co i jakie piosenki, jacy artyści wzruszają Was najbardziej.
2: Dzień dobry. A propos piosenek, które mnie wzruszają, zespół Cabanos i Serce, ale pewnie i tak tego nie puścicie.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Kartony.
1: Eski rok. Dziękujemy Państwu za liczne zgłoszenia. Przypominamy, dzisiaj w kartonach zastanawialiśmy się nad tym, co się ukryło w dźwiękach, na pewno coś związanego z kinem.
2: Tak, tak było. Nagrody do wzięcia, do przejęcia. Już wiemy, że rozwiązanie dobre mamy. Zresztą tych rozwiązań dobrych pojawiło się mnóstwo.
1: Całkiem sporo, ale najszybsza była pani Paulina. Zanim jednak do niej przejdziemy, przypomnijmy sobie w ogóle, jak to wszystko szło.
2: Otóż tak. Dźwięk numer jeden. To był dźwięk numer dwa i Państwa odpowiedzi?
3: Pamela Anderson.
4: Witam, w kartonach może chodzi o film o Karol.
5: Czy w dzisiejszych kartonach chodzi o Jamesa Bonda?
4: A może chodzi o stary film dla młodzieży do przerwy 01?
1: No, mogłoby o to chodzić, ale o to wcale nie chodziło. Chodziło nam o...
6: A może o jeden most za daleko?
2: O to nam chodziło, o to! Jak Państwo na to wpadliście i wpadacie, to jest dla nas ciągle zaskoczenie i ja w to nie wierzę po prostu, ale to jeszcze można skojarzyć, że o. No.
1: Czyli z niemiecka to jeden.
2: Czyli jeden.
1: Tak.
2: I wtedy wiadomo.
1: No, jak widać, wszyscy wiedzieli oprócz nas, ale my niestety wymyśleliśmy ten konkurs. Gratulujemy, najszybsza była pani Paulina. Wszystkim dziękujemy za wspólny udział w zabawie. Gadżety na pewno jeszcze do zdobycia na naszej antenie będą.
0: Eski Rock.

0: O jeden most za daleko to było rozwiązanie naszego dzisiejszego konkursu kartonów. O jeden most za daleko to też tytuł albumu Nocnego Kochanka z naszym kumplem na wokalu.
1: To prawda, zresztą Krzysztof Sokołowski z ekipą mają mnóstwo wzruszających piosenek, począwszy od Cycki Kebab Amarena przez wszystkie pozostałe.
0: Tak, a dzisiaj w programie pewnie będzie Barka.
2: Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak. Proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
5: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
2: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Będzie dalszy ciąg procesu Moniki B. skazanej nieprawomocnie na 15 lat więzienia za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoją córką. Kobieta spod Łukowa przez 7 lat miała oszpecać 9-latkę toksyczną substancją. Na leczenie dziecka prowadzone były zbiórki pieniędzy. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak spotkał się z szefem CIA Johnem Radcliffe'em. Ten 2 tygodnie temu złożył wizytę w Rosji. Najistotniejsze informacje z tego spotkania, które odbyło się w siedzibie Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych, minister przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi.
7: To jest raport.
8: Agencja TASNIM przekazała, że amerykańskie siły przeprowadziły kolejny atak na irański tankowiec w pobliżu wyspy Chark w Zatoce Perskiej. Siły amerykańskie potwierdziły informacje, natomiast napisały o przeprowadzeniu ataku aż na 5 tankowców.
7: SK Rock Sport.
8: Kolejne ciekawe pojedynki w Lidze Mistrzów. Dziś zagrają m.in. Liverpool z Atletico Madryt czy Napoli z Arsenalem Londyn. Z kolei broniące trofeum Paris Saint-Germain zmierzy się ze Slovanem Bratysława. Po turnieju kobiet teraz czas na turniej mężczyzn. Ruszają dziś Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gospodarzem turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy swoje mecze będą rozgrywać w Sofii. Podopieczni Nikoli Grbicia będą bronić tytułu. Fazę grupową zaczną jutro od meczu z Portugalią. Później zagrają z Izraelem, z Macedonią Północną, Ukrainą oraz Bułgarią.
2: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.

0: A taki YouTube na przykład wzrusza czy nie wzrusza? Zależy oczywiście w jakiej piosence, tak mi się też wydaje.
1: Też zależy kogo, myślę, że jest mnóstwo osób. Pamiętam sam, że w kawałkach mojego życia co jakiś czas pojawia się artysta, który twierdzi, że U2 czy też Queen to są w ogóle zespoły, które w całości go rozczulają.
0: Myślałem, że powiesz, że w kawałkach, pamiętam w kawałkach mojego życia, jak o kawałkach, które go rozczulają, opowiadał Bono.
1: Jeszcze to nie nastąpiło, może kiedyś się uda. Proszę Państwa, czekamy na Wasze propozycje, spływa ich mnóstwo, więc posłuchajmy, jakie utwory Was wzruszają.
2: Wyobrażacie sobie na przykład Sound of Silence na pogrzebie na skrzypcach zagrane?
0: No pewnie brzmi świetnie, ale póki co jeszcze nie chciałbym tego na pogrzebie posłuchać.
1: Tak, to w ogóle ten utwór generalnie strasznie nas wzrusza, nawet nie grany na pogrzebie.
0: Tak, to prawda. Co dalej?
3: Jeśli czołem, a może ode mnie takie dziwne zgłoszenie, ale mnie jakoś cały czas zawsze wzrusza For Whom the Bell Tolls Metallica. Nie wiem, jakoś tak ten dzwon, ciary, no i takie wzruszenie idzie za tym.
1: A, to na pewno. Kto jeszcze?
4: Cześć. W sprawie wzruszających utworów to dla mnie najbardziej to Kult i Level Level Off, a w szczególności słuchanie utworu w listopadową noc.
0: No ta listopadowa noc niestety czeka nas już wkrótce, za moment też przestawiamy zegarki, no pewnie jeszcze z miesiąc, ale...
1: A propos listopadowej nocy, no to masz TSA 51, idąc jesienną aleją? Absolutnie, łzy zawsze w oczach.
0: I o tym z Państwem dzisiaj rozmawiamy i na takie, no, od Państwa głosówki jeszcze przez parę chwil czekamy. Messenger Eski Rok do Waszej dyspozycji i na koniec...
5: Tego raczej nie puścicie, ale zawsze ściska mnie za gardło, kiedy słyszę Anielski Orszak. Pozdrawiam.
6: Anielski Orszak, niech Twą duszę przy...
1: Ta, nie puścimy.
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
8: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Cześć panowie, mnie to niezmiennie wzrusza piosenka zespołu Sztywny Palazji, Łoże w kolorze czerwonym. No, trochę opisuje historię moją i mojej małżonki. Oddała mi wszystko, co miała, czego dowodem było łoże w kolorze czerwonym. Także jak sobie słucham tej piosenki i przypominam, to aż się łezka wokół kręci. Pozdrawiam,
1: Lara. To było łoże w kolorze czerwonym, a to był mój kolor ulubiony.
2: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa.

0: tego raczej nie puścicie, ale zawsze ściska mnie za gardło, kiedy słyszę anielski orszak. Pozdrawiam.
1: Anielski orszak niech swą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba.
2: Dzień dobry, Eskorok. Dziękuję wam bardzo. Kto puszcza anielski orszak w radiu? Teraz będę to śpiewał cały dzień. Dzięki, nara.
3: Na zdrowie. Nie ma
4: za co, pozdrawiamy. Coś jeszcze? Wymasuj mnie, Romanie. Jakie państwo macie życzenia?
3: Gramy, drodzy państwo, gramy wszystko, czego sobie zażyczycie. To jest wasz program, my tu tylko siedzimy.
4: Co gorsza, gramy też to, czego nie chcecie usłyszeć, ale to niestety my jesteśmy realizatorami. Dzisiaj rozmawiamy tak zupełnie na poważnie, czasami z przymrużeniem oka, ale głównie na poważnie o utworach, o artystach, którzy was wzruszają.
5: Cześć, pytacie o piosenkę, która wzrusza, no to ja muszę się przyznać do piosenki Sydneya Polaka, Chomiczówka, na której się wychowałem, człowieka poznałem i te wszystkie historie pamiętam, o których on tam śpiewa i opowiada. Więc taka nostalgia wraca z czasów młodzieńczych.
3: Ale my tak sobie z panem Wojtkiem tutaj też rozmawialiśmy oczywiście o tych piosenkach, które nas wzruszają i wspólnie ustaliliśmy i państwo też na to zwracacie uwagę. Pan Piotr, między innymi, zawsze rozwala mnie dżem i list do M. Mamo, piszę do ciebie wiersz, może ostatni, na pewno pierwszy. Wiersz czy list? Tam było w tekście, nie pamiętam, ale wzruszająca piosenka o takim, wiesz, pożegnaniu z mamą, czy nie wiem tak naprawdę o czym.
4: Tak, no niesamowite. Jest mnóstwo utworów, które jeden ze słuchaczy też wspominał, dżem i dusza i w ogóle te nowe piosenki, które w ustach nowego, starego wokalisty są nawiązaniem do jego taty, no i to też chwyta za gardło.
3: To co, raz jeszcze anielski orszak? Nie, ale do tematu wrócimy za chwilkę.
6: 6 na 9. W

0: Gęsto się nam zrobiło pod koniec programu, bo Państwo się mocno uruchomiliście i bardzo nam się to podoba. Przypominamy, dzisiaj przez cały poranek zastanawialiśmy się nad piosenkami, nad utworami, nad artystami, którzy Was z jakiegoś powodu wzruszają. Najfajniejsze jest to, że zawsze za tym idzie jakaś historia, jedna z nich teraz. Kończy, to jest ten moment, kiedy idzie. Puszczasz dźwięk.
1: Uwaga.
2: Dzień dobry. Najlepszą płytą jak dla mnie jest jedynka Illusion. Jest to bardzo ważny album w moim życiu. Wyszedł akurat wtedy, kiedy byłem na misji w Kosowie. Piosenka, którą do dzisiaj słucham przynajmniej raz dziennie, to jest Ciernie. Pozdrawiam wszystkich maniaksów Illusion, Grzechu z Brzegu Dolnego.
0: Pozdrawiamy Grzegorze, pozdrawiam wszystkich fanów właściwie muzyki wszelakiej, rockowej, bo tych utworów na przestrzeni lat powstało mnóstwo. Pink Floyd, Led Zeppelin, Metallica, Guns N' Roses, U2, The Rolling Stones, Dire Straits, Eric Clapton. Każdy z tych artystów, każdy z tych zespołów ma przynajmniej jeden wyciskacz USB w swojej playliście.
3: To prawda, ja też opowiadałem taką historię poza anteną. Bardzo lubię z żoną, lubię wracać tam, gdzie byłem, pana Wodeckiego. I ten numer zaśpiewany przez innego artystę w programie Twoja twarz brzmi znajomo zaraz po śmierci pana Wodeckiego. Wtedy też wycisnął z nas łzy, kiedy to oglądaliśmy.
0: Stanisław Sojka i Tolerancja. Ostatnio też właściwie cały benefis jemu poświęconych wykonań też strasznie wzruszający.
3: Drodzy Państwo, pięknie dziękujemy za dzisiaj. Uciekamy, znikamy i na koniec jeszcze jeden artysta, który Państwa wzrusza.
4: Dodam jeszcze Mieczysław Fog, Ostatnia niedziela.
5: Myślałem, że nie lubisz Foga.
6: To się grubo pomyliłeś.
5: Mietek Fog to był równy gość.
7: Proszę się odsunąć, wychodzimy.
8: To było 6 na 9 w SC Rock.
7: Prosisz takiego, żeby się odsunął, on złośliwie siedzi. Ja nie wiem naprawdę.
9: Reklama.
10: Program SC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
9: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
10: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
9: skrock.pl, strona dla ludzi rocka.
10: skrock.pl, dobrze rokuje w internecie.
11: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
9: Reklama.

0: Nasi reporterzy dotarli do wyników badań ofiar katastrofy polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Unia Europejska mierzy się z potężnym kryzysem edukacyjnym. Za chwilę wynik najnowszego badania w tej sprawie.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej, Michał Pokrękowski, zapraszam. Ciężkie obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem, to wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Śledczy próbują teraz odtworzyć, gdzie dokładnie w autobusie siedziały osoby, które zginęły w tej katastrofie. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, dlaczego to istotne dla sprawy?
2: No dlatego, że może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Biegli potwierdzili, że obrażenia ofiar mają charakter typowy dla bardzo ciężkich wypadków komunikacyjnych, szczególnie w środkach transportu zbiorowego. Teraz muszą odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, mianowicie w jaki sposób powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu po jego przewróceniu. Śledczy próbują teraz odtworzyć też, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
0: W wypadku autokaru w połowie sierpnia na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób. Pojazdem podróżowało w sumie 59, a wracały one z pielgrzymki do Medjugorje.
1: To jest raport.
0: Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski można wysnuć, analizując najnowsze wyniki badań PISA. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie, a to najnowsze pokazuje spadek wyników 15-latków w czytaniu ze zrozumieniem, w rozumowaniu przyrodniczym i jeszcze na dokładkę umiejętnościach matematycznych. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
3: Badanie PISA pokazuje, że wyniki uczniów w wielu europejskich krajach wyraźnie się pogorszyły. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, największe spadki widać po 2022 roku.
4: Po głosie pandemii, świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
3: Na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Mimo to także u nas widać pogorszenie wyników.
4: Finlandia, Szwecja, Dania spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie.
3: W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech badanych dziedzin. To umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W najnowszej edycji to właśnie nauki przyrodnicze były dziedziną główną.
0: A średni wynik polskich uczniów w tej dziedzinie to 495 punktów.
1: To jest raport.
0: Żywe kosiarki jeszcze na karkonoskich łąkach. Konie weszły tam do akcji, a ten wypas ma kluczowe znaczenie dla pewnego motyla.
5: Wypas koni właśnie ruszył w Kruczej Dolinie koło Lubawki na Dolnym Śląsku, informuje Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
6: Konie pomagają zachować jej właściwy charakter.
7: Ekosystemy łąkowe są cenne. Nie możemy sobie pozwolić na ich utratę.
5: Mówi przyrodnik Kamil Berdys. Koszenie bez koni byłoby możliwe, ale przynosiłoby znacznie więcej szkód niż korzyści. Teraz na powstających łąkach przyrodnicy chcą przywrócić wyjątkowego motyla, nie pylaka Apollo.
0: A to w ramach międzynarodowego projektu Life Apollo. Podobne działania odbywają się też w Czechach i Austrii, a tematem zajął się Błażej Stachewicz.
8: Pogoda.
0: W południowych i wschodnich regionach dziś pogodnie, motyle lubią to, więcej chmur w centrum i na północy Polski, od Warmii, Mazur i Pomorza, przez Kujawy, Wielkopolskę, po Dolny Śląski, Opolszczyznę przelotnie zagrzmi i gdzieniegdzie popada, na termometrach od 17 stopni nad morzem, przez 21 w Wielkopolsce, 28 na Mazowszu, do 32 dziś na Podkarpaciu.

0: Historię zaprasza Jarosław Rajewicz.
1: Tyle gadali o muzyce przed dziewiątą, że chyba po dziewiątej będę gadać, nie wiem, o piłce nożnej. Napisałem o tym do Wojtka, a Wojtek mi odpisał. Możesz jakieś nieśmieszne zuchwary opowiadać, to nasza domena. Napisał o sobie i dzisiaj oczywiście o kącie. Ech, co to robić? Może Państwo mi podpowiedzą, może mają Państwo jakieś sugestie, o czym mówić po dziewiątej? O piłce nożnej? Nie, o tym mówię często. No to może jednak o tej muzyce. Zapraszam.

0: gitara i wybijane brawo. I tyle. I głos jeszcze oczywiście tego, który niedawno miałby 80. urodziny, Freddiego Mercurego. A dziś inna okrągła rocznica, nie związana z urodzinami.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: I o niej właśnie teraz. Równiuteńko, 70 lat temu, 9 września 56 roku, Elvis Presley po raz pierwszy pojawił się w słynnym kiedyś programie telewizyjnym The Ed Sullivan Show, wykonując na żywo w studiu CBS utwory Don't Be Cruel, Love Me Tender i Ready Teddy. Choć tak naprawdę niewiele zabrakło, by do tej wizyty nie doszło. Sullivan pierwotnie odrzucił ofertę zaproszenia Elvisa za $50,000, sporo nawet dzisiaj, a wtedy była to kwota astronomiczna, a prowadzący miał w przeszłości problemy z gwiazdami rock'n'rolla. Tu trzeba to właśnie dodać. Poza tym czuł, że Elvis nie nadaje się do rodzinnego oglądania. Jaki był powód, że tak twierdził? Styl tańca Presleya. To słynne kołysanie biodrami, które postrzegane było w purytańskiej Ameryce jako zbyt śmiała aluzja seksualna. Jak sobie z tym poradzono? CBS, która mieniła się być wówczas strażnikiem moralności widzów, podczas transmisji piosenkarza pokazywała głównie od pasa w górę, unikając szerokich planów. Ten program obejrzało, jak ktoś policzył, około 60 milionów ludzi, co stanowiło ponad 80% ówczesnej widowni telewizyjnej w USA. A jedną z tych osób, które to oglądało, był zbliżający się do siódmych urodzin mały Bruce Frederick Joseph Springsteen, który tego dnia postanowił, że też kiedyś zostanie muzykiem. I jak postanowił, tak zrobił.

0: Takie rzeczy śpiewała Agnieszka Chylińska, gdy miała 19 lat. Gdyby ktoś był oburzony, że jak tak młoda dziewczyna może o takich rzeczach śpiewać, to od razu dodam, że autorem tekstu tej piosenki nie jest Agnieszka, tylko basista Waldemar Tkaczyk. No dobrze, cóż jeszcze przed nami? Wspomnienie pewnego zmarłego artysty, ale zanim do niego dojdziemy, jeszcze Pearl Jam i Jeremy za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. SK Rock Radar.
7: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Fani amerykańskiej formacji Godsmack mogą odetchnąć z ulgą, choć wydana 3 lata temu płyta Lightning Up The Sky miała być ostatnim studyjnym wydawnictwem zespołu, to plan najwyraźniej uległ zmianie. Potwierdził to lider sali Erna w najnowszym wywiadzie, a więcej o tym, czego należy spodziewać się po nowym Godsmack, przeczytacie w zakładce Radar na skrok.pl.
1: SK Rock Radar.
8: Hi, this is Keith Richards.
9: My name is Gary Clark Jr.
10: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie Eski?

to be with you. Zespół Mr. Big w SC Rock. A teraz wspomnienie Toma Fogertiego, gitarzysty i wokalisty amerykańskiej grupy Creedence Clearwater Revival, która zaraz się pojawi na antenie Eski Rock. Wspomnienie człowieka, który odchodził z tego świata dokładnie 36 lat temu. Oficjalnie powodem śmierci była gruźlica, ale była ona skutkiem osłabienia organizmu walczącego z wirusem HIV, a potem z chorobą AIDS. W odróżnieniu od kilku znanych muzyków, którzy zmarli na AIDS przez kontakty seksualne, Tom zakaził się przez transfuzję skażonej krwi, którą otrzymał podczas operacji kręgosłupa. Miał zaledwie 49 lat.

0: ta piosenka dzisiaj pojawiła się w programie porannym, gdy Państwo wspominali te numery, które Państwa wzruszają. Jest coś w tym, że Lewe Love potrafi wzruszyć. Zespół Kult na chwilę przed 10:00. I teraz raport, a potem Need You Tonight in Excess.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.

0: Polska podpisała umowę z USA w sprawie pożyczki na zakup amerykańskich śmigłowców oraz myśliwców. Związkowcy alarmują o fatalnej sytuacji finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
1: SK Rock. Raport.
0: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Na stole 4 miliardy dolarów. Polska podpisała umowę z USA w sprawie pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego. Do podpisania dokumentu w tej sprawie

0: Jest raport.
1: Kraj w alertach, upały i zmiany w pogodzie przed nami. To będzie ostatni tak ciepły dzień tego lata. Termometry na południu i wschodzie Polski pokażą ponad 30 stopni. W Krakowie synoptycy spodziewają się nawet 33. Stąd pogodowe ostrzeżenia dla wielu województw. Pojawią się też burze. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Najcieplej będzie dzisiaj w Małopolsce, Opolskim i na Podkarpaciu, ale przeszło 30 stopni Celsjusza. Będzie też na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskim i na Mazowszu. Za to zupełnie inny pogodowy obraz na północy i zachodzie. Tam dużo deszczu, a w okolicach Szczecina poniżej 20 stopni. Z kolei burze możliwe są w pasie od Opola przez Łódź, Toruń, aż po Warmię i Mazury. Najsilniejszych nawałnic synoptycy spodziewają się jednak w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Ząbkowic Śląskich oraz Nysy i Prudnika w Opolskim. Tam obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.
1: A jutro temperatura w całym kraju ma spaść do około 20 stopni. Będzie też dużo deszczu.
0: Słuchacie raportu w SCR.
1: Związkowcy alarmują o fatalnej sytuacji finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W akcjach informacyjnych wzywają górników do gotowości i obrony swoich praw oraz kopalń. Najbardziej boimy się o knurów w Szczygłowice, mówi w rozmowie z nami Karol Granytyr, szef Sierpnia 80 w kopalni węgla kamiennego Borynia Zofiówka Bzie.
3: Sygnały dochodzą do nas takie, że zostanie przekazana do Polskiej Grupy Górniczej, do zakładu likwidacji kopalń. Na pewno się na to jako strona społeczna nie zgadzamy. To jest bardzo nowoczesna kopalnia, bardzo rozwinięta i mająca dostęp i do złoża Dębieńsko, do węgla koksowego. Jej likwidacja można by było porównać tak naprawdę do likwidacji kopalni Krupińskiej, czyli do zamachu na majątku Skarbu Państwa.
1: Niepokój górników zbiega się w czasie z realizacją rządowego programu transformacji. W jego ramach tysiące górników ma odchodzić na dobrowolne urlopy górnicze oraz odprawy.
4: SKROK Biznes.
1: NBP ma zastrzeżenia co do użycia stopy referencyjnej jako podstawy oprocentowania kredytu hipotecznego, napisał NBP w piśmie odpowiadającym na zapytanie resortu finansów. W ocenie Narodowego Banku Polskiego proponowane użycie stopy referencyjnej Banku Centralnego jako podstawy oprocentowania kredytu hipotecznego może nie gwarantować eliminacji wspomnianego ryzyka, a co więcej generować nowe rodzaje ryzyka zarówno dla sektora bankowego, jak i skutecznego prowadzenia polityki pieniężnej państwa, napisał bank w komunikacie. Trwają prace nad kolejnym projektem w sprawie kryptoaktywów, który potencjalnie może być złożony do Sejmu, poinformował dziś minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Podkreślił, że inflacja ustabilizowała się w okolicach 3%, a prognozy wskazują, że nie będzie jej istotnego wzrostu w najbliższym czasie. W sierpniu liczba mieszkań wystawionych na sprzedaż na rynku wtórnym była mniejsza niż w lipcu. Tak wynika z raportu portalu GetHome.pl. Mimo to ceny nie rosły już tak powszechnie jak miesiąc wcześniej, a w niektórych miastach Polski spadły, co w ocenie ekspertów może wynikać z konkurencji oferty deweloperów. I jeszcze aktualne ceny walut za dolara amerykańskiego. Płacimy 3,76 zł, za euro 4,34 zł, za funta, za franka szwajcarskiego trzeba dziś zapłacić 4,58 zł i za funta brytyjskiego 4,98 zł.
4: Pogoda.
1: W południowych i wschodnich regionach dziś pogodnie, więcej chmur w centrum i na północy Polski. Od Warmii, Mazur i Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę, Podolny Śląski i Opolszczyznę przelotnie zagrzmi i popada. Na termometrach od 17 stopni nad morzem, przez 21 w Wielkopolsce, 28 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu.
5: Ale od jutra mówisz, że ciepłe galoty, tak?
1: No taki zjazd solidny, 20 stopni, 13 stopni różnicy.
5: Bój się Boga.
4: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
5: Co wydarzy się w tej godzinie? Państwo pamiętają taką piosenkę The Rolling Stones, która ma też drugie tło w postaci chrapania. Wrócimy sobie do tej historii i wrócimy też do czasów, gdy Green Day osiągali po raz pierwszy sukcesy przy okazji wydania płyty Dookie w roku 94. Się będzie działo, zapraszam.

0: Away, zespół Red Hot Chili Peppers. A teraz obiecana piosenka z chrapaniem w tle.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Znaczy, nie będę teraz puszczał chrapania. Nie mamy tego nagrania, które Keith Richards zrobił w pewnym hotelu na Florydzie przed laty, kiedy w nocy obudził się i przyszedł mu do głowy pewien riff, który postanowił od razu nagrać. A potem po prostu nie wyłączył magnetofonu i się coś tam nagrało więcej. O tym już opowiadałem. I Can't Get No Satisfaction. O tej piosence teraz mowa, której ostateczny kształt nadali już siedząc przy basenie hotelowym w tejże, na tejże Florydzie, w miejscowości o nazwie Clearwater. Większość tekstu napisał Mick Jagger, choć do dziś są kontrowersje, czy to on, czy to raczej Keith Richards wymyślił tytułowy wers tej piosenki. W pierwszej wersji słychać było ponoć harmonijkę ustną i gitarę akustyczną, przez to Keith uważał piosenkę za godny utwór co najwyżej drugiej strony jakiegoś singla. Dopiero kolejna sesja nagraniowa nadała jej taki finalny, kanoniczny kształt, jaki znamy do dziś. Ale mimo tego Keith Richards wciąż nie był przekonany do wersji ostatecznej i uważał, że Satisfaction nie ma co robić singla, bo nie będzie z tego żadnego wielkiego hitu. No trochę się pomylił. 9 września roku 65, więc 61 dokładnie lat temu, kawałek wdrapał się na szczyt brytyjskiej listy przebojów, a potem powtórzył to w USA i wielu, wielu innych krajach.

0: będziesz też.
1: Byłem po maturze, gdy w październiku roku 95, a więc 31 lat temu, za moment będzie rocznica, ukazywał się jej trzeci album studyjny, czyli Shock and Show. A ten drugi to była oczywiście płyta Sen i ona będzie miała za kilka dni swoje urodziny. I do tego tematu jeszcze obiecuję tu do Państwa wrócić, ale nie dzisiaj. Edyta za nami, a przed nami spotkanie z Metaliką.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: O jeden most za daleko to było rozwiązanie naszego dzisiejszego konkursu kartonów. O jeden most za daleko to też tytuł albumu Nocnego Kochanka z naszym kumplem na wokalu.
4: To prawda, zresztą Krzysztof Sokołowski z ekipą mają mnóstwo wzruszających piosenek, począwszy od Cycki Kebab Amarena przez wszystkie pozostałe.
3: Drodzy Państwo, Paulina Smaszcz gorzko o randkach i swoich doświadczeniach z mężczyznami powiedziała: nudny albo niewykąpany. No i my z panem Wojtkiem mamy dla pani propozycję. Jest kandydat, który by się nadał. Na imię ma Bogdan.
5: A ja jestem bogaty.
2: Umyty. 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
2: Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt:
7: witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

Dici, że zespół Tilt. Nie wiem, czy czytali Państwo autobiografię pierwszą i drugą część Tomasza Lipińskiego. Rzecz, która także opowiada o czasach, gdy powstawała ta właśnie piosenka. No dobrze, czas na lata 90. Zespół Green Day. Nagrany w 3 tygodnie i wydany w lutym roku 94. album Dookie stał się wielkim sukcesem komercyjnym, pierwszym w ich życiu. Oczywiście głównie dzięki teledyskom, które były emitowane na antenie MTV. Longview, Basket Case czy When I Come Around. Wszystkie osiągały pozycję numer 1 na rockowej liście Billboard, a sam album sprzedał się tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych w liczbie ponad 100 milionów egzemplarzy. Absolutne szaleństwo oponowało też ludzkość na koncertach chłopaków i na wiele dochodziło do zamieszek, jak 32 lata temu, gdy 9 września roku 94 grali w Hutch Memorial Shell w Bostonie. Chaos, który wtedy miał miejsce, skrócił ich występ do zaledwie 7 piosenek. Straty liczone było w setkach tysięcy dolarów, 100 osób zostało aresztowanych, a prawie 50 rannych.

0: Every You, Every Me. Zespół Placebo, o którym zawsze będę myślał, że są młodzi. W sensie młodsi od tych gwiazd, których słuchałem wcześniej. A tak naprawdę ich historia liczy już sobie ponad 30 lat. No trochę zleciało. 11 raport Deski Rock. Pan Michał zaraz w studiu, a potem kryzysowa narzeczona.
1: To promocja. Melina S Rock.
2: Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałata, gdzie krewetki skakają, nie? To się nazywa Jumping Shrimp Salad się nazywa.
3: Na co byś stawiał?
2: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen. Ten chłonik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stulingowany przez Polacy. Ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu różowe coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie gotuje Pascala Brodnickiego.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama.
6: Do Polski przyjedzie amerykańska delegacja. Chodzi o rozmowę w sprawie stałej bazy wojskowej Amerykanów w naszym kraju. Śmiechoterapia lekiem na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
7: SK Rock. Raport.
6: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. 14 lat więzienia. Taką karę łączną wymierzył dziś Sosnowiecki Sąd księdzu Jackowi K. z diecezji sosnowieckiej, którego prokuratura oskarżyła o 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci, a także posiadanie materiałów pedofilskich. Więcej o tym w kolejnych raportach.
7: To jest raport.
6: Stała amerykańska baza w Polsce. Coraz bliżej. Jutro i w piątek mają odbyć się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjedzie amerykańska delegacja. Przekazały władze resortu obrony. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
8: Zgadza się. Dzień dobry. Amerykańska delegacja odwiedzi lokalizacje wskazane przez polski rząd, gdzie mogłaby powstać stała baza wojsk USA w naszym kraju. To rekonesans, który ma zapoczątkować poważne rozmowy w tej sprawie.
9: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Te najbliższe

0: usłyszeli zarzut pobicia, którego następstwem była śmierć człowieka. Z kolei czwarty z mężczyzn został przesłuchany w charakterze świadka.
1: Podejrzani częściowo przyznali się do zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Mężczyźni powiedzieli, że wspólnie pili alkohol, a gdy 59-latek źle się poczuł, wezwali karetkę, której załoga stwierdziła jego zgon oraz obrażenia na ciele mogące wskazywać na pobicie. Sprawą zajmuje się prokuratura.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Stosowana przez pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc śmiechoterapia może zmniejszyć trudności z oddychaniem równie skutecznie jak tradycyjne ćwiczenia oddechowe. Ogłoszone na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Oddechowego w Barcelonie. Przewlekła obturacyjna choroba płuc, czyli POHP, to przewlekła, postępująca choroba układu oddechowego, która utrudnia przepływ powietrza przez płuca, dotyka miliony ludzi na całym świecie i jest ważną przyczyną niepełnosprawności, a nawet zgonów.
3: Pogoda.
1: W południowych i wschodnich regionach dziś pogodnie, więcej chmur w centrum i na północy Polski, od Warmii, Mazur i Pomorze, przez Kujawy, Wielkopolskę po Dolny Śląski, Opolszczyznę, przelotnie zagrzmi i popada na termometrach od 17 stopni nad morzem, przez 21 w Wielkopolsce, 28 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu.

0: Jaro Sobierajewicz.
1: W temacie tej śmiechoterapii polecamy oczywiście program poranny 6 na 9, bo tutaj u mnie w kultowych historiach tych żartów jak na lekarstwo. Ale za to w tej godzinie będą opowieści o Nirwanie i o Chrisie Cornellu. Na co serdecznie oczywiście zapraszam.

0: by go nie chciał mieć za kumpla. Wiele rzeczy by się stało łatwiejszymi, prawda? Tila Wibuk, Westerok. A teraz wrócimy do lat 90.
1: Kultowe historie w Westerok.
0: Kurt Cobain, czyli wokalista Nirwany, nigdy nie ukrywał swojej niechęci do przedstawicieli tak zwanego klasycznego rocka. Mówił, że jego ideały nie pokrywają się z ich wizją świata. No nie był fanem Led Zeppelin, AC/DC, czy nawet Guns N' Roses. Początkowo członkowie tej grupy z Axlem na czele wydawali się być nawet do nich sympatycznie nastawieni. Nawet im zaproponowali rolę supportu na nadchodzącej trasie z Metallicą, ale Nirvana nie chciała mieć nic wspólnego z tymi kręgami, oczywiście odmówiła, a Kurt stwierdził, że jego kapela w przeciwieństwie do Gunsów ma coś wartościowego do przekazania. I 34 lata temu dodał takie słowa, że Axl jest seksistą, mizoginem i homofobem, dodając także również, że nie można być równocześnie fanem Nirwany i Gunsów, czemu dał wyraz te 32 lata temu w wywiadzie dla magazynu The Advocate. Oj, Axl nie był te 34 lata temu zadowolony. Ale ja tam trochę pana Cobaina rozumiem, bo Axl dopiero teraz się uspokoił. O, mniej więcej uspokoił.

0: Smash Mouth. Zespół, który osiągnął największe sukcesy na przełomie wieków. Album taki jak Fush, Humank i Astro Lunch ukazywał się jeszcze w wieku 20, ale już Smash Mouth w wieku 21. No i niestety ta największa kariera już za nimi. A zresztą w ogóle mam wrażenie, że historia, bo przecież wiadomo, co się stało z wokalistą. All Star, to już za nami. A co przed nami? Na przykład wspomnienie Chrisa Cornella.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.
5: SK Rock Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Już za chwilę miną 3 lata od ostatnich pożegnalnych koncertów zespołu Kiss. Wiadomo jednak, że formacja w pewnym sensie powróci już za 2 lata. To na 2028 rok zaplanowane są pierwsze występy awatarów muzyków tej formacji. Czyżby jednak jeszcze wcześniej ta miała powrócić z nową muzyką? Wiele na to wskazuje, a szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
5: SK Rock Radar.
7: Hi, I'm Tom from Kasabian.
8: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
9: Hi, this is Keith Richards.
10: This is Tom Rauschler. You're listening to Esco Rock.

Don't Look Back in Anger zespół Oasis. A teraz będzie wspomnienie Krishna Cornella, którego nie ma już z nami od już ładnego kawałka czasu. A to był artysta, który z całego świata grunge'owego obok Alice in Chains był absolutnie najważniejszy. Kochałem Soundgarden, potem bardzo doceniałem to, co robił już Audioslave. A jeżeli chodzi o twórczość solową, no to ta raczej była najsłabsza. Choć jest i wyjątek w tej mojej niesympatii do solowych projektów Krisha Cornella. Debiutancki album o tytule Euphoria Morning, wydany w roku 99 i piosenka, która z tych wszystkich solowych, moim zdaniem, jest najpiękniejsza. Can't Change Me. Krish Cornell.

0: Mam nadzieję, że to niewiele, co mogłem Państwu dać i dałem, Państwa jakoś tam zadowoliło. Za moment 12, pan Jero już więcej dzisiaj dawać nie będzie, ale jutro przyjdzie tu znowu z kultowymi historiami po 9. A teraz oddaję stery w ręce pana Michaela. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako chassis zero, który poszedł na aukcji charytatywnej tenże Luce za 40 milionów dolarów.
1: Łukasz Bąk.
3: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12-teczkę.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
9: Reklama.

0: miał skrzywdzić kilkoro dzieci. Im jest wyrok w sprawie księdza z diecezji sosnowieckiej. Jest stabilizacja na rynku paliw. Za chwilę szczegóły w relacji naszego reportera. Oślepianie pilotów laserem to śmiertelne zagrożenie. Wojsko apeluje o rozsądek.
1: SK Rock. Raport.
0: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie w Sosnowcu. Duchowny odpowiadał za 9 przestępstw seksualnych wobec dzieci i posiadanie materiałów pedofilskich. Ma też zapłacić zadośćuczynienie i dożywotnio nie może pracować z dziećmi. Sąd uznał za trafne wszystkie ustalenia poczynione w trakcie śledztwa, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
2: Mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżanej o przestępstwa seksualne. Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
0: Duchowny ma też 15-letni zakaz zbliżania się do ofiar. Wyrok jest nieprawomocny. Oskarżony, który w dalszym ciągu jest aresztowany, nie został doprowadzony na ogłoszenie wyroku. Na sali rozpraw nie było też jego obrońcy. Cena nie przekroczy magicznej granicy 10 zł. To deklaracja ministra energii, ale kierowcy zadowoleni z niej nie są. Choć cena baryłki ropy osiągnęła niemal 100 dolarów, to dalszych podwyżek na razie nie widać. Jak wygląda sytuacja na rynku paliw, sprawdził Jakub Krzyżak.
3: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania.

0: Raz apel wojska o rozsądek i jednocześnie ostrzeżenie. Oślepianie pilotów laserem to nie zabawa, ale śmiertelne zagrożenie. W ostatnim czasie w rejonie bazy lotniczej w Łasku odnotowano kilka incydentów, w których nieznane osoby kierowały wiązki światła w stronę myśliwców.
1: Oczywiście największe zagrożenie występuje w momencie startu lub lądowania z samolotu. Natomiast gdy osiągnie on znaczne wysokości, wówczas jest poza zasięgiem lasera. Zależy nam na tym, aby osoby obserwujące podobne zdarzenia udaremniały takie niewinnie wyglądające zabawy, które mogą mieć bardzo niebezpieczne skutki.
0: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Jak dodaje, samolot od razu wykrywa, skąd leci promień. Grozi za to do 5 lat więzienia.
2: SK Rock Biznes.
0: UOKiK nałożył ponad 1 000 000 złotych kary na ProCam. Spółka wykorzystywała swoją przewagę. Wymagała od rolników, aby dostarczali całość zakontraktowanych produktów, nawet jeśli z powodu suszy, gradobicia lub innych, niezależnych od nich okoliczności, nie byli w stanie zebrać wystarczających plonów, przekazał urząd. Finanse odgrywają ważną rolę w osiągnięciu sukcesu dla 77% Polaków, choć jednocześnie 64% uważa, że o ich powodzeniu decydują w podobnym stopniu własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Wynika z badania Postrzeganie sukcesu przez Polaków, przeprowadzonego na zlecenie Erste Bank Polska. W sierpniu Polacy kupili obligacje detaliczne za 8 200 milionów złotych, poinformowało Ministerstwo Finansów. Jak dodało, sierpień był 3. miesiącem z rzędu, kiedy sprzedaż obligacji detalicznych przekroczyła 8 miliardów złotych.
2: Pogoda.
0: Pogoda podzieliła dziś Polskę na dwie części, północno-zachodnią i południowo-wschodnią. W głąb kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, w związku z tym mogą wystąpić burze z ulewami, silnym wiatrem i gradem. Najwięcej zjawisk burzowych będzie w pasie od północnego wschodu przez Polskę centralną po południowy zachód. A temperatura? W centrum i na krańcach wschodnich około 30 stopni, na południu i południowym wschodzie 31. Natomiast ochłodzi się w zachodniej i północno-zachodniej części kraju, tam od 17 do 19 stopni.
3: Chłodny front atmosferyczny, to można powiedzieć hasło na dzisiaj, to on dzisiaj będzie rozdawał karty, jeżeli chodzi o
0: bardzo
3: pogodę.
0: Dobre zjawisko.
3: Alia wróci tutaj za niecałą godzinę o 13 z kolejnym raportem, już teraz gorąco zapraszamy, a ja zapraszam na nasze środowe spotkanie, które potrwa do godziny 15. Dzień dobry z tego miejsca, mówi Michał Cieślik. Kłaniam się i zapraszam do 15.

To był zespół, którego gitarzystą był człowiek o nazwisku Moody, czyli tak tłumacząc, kapryśny, zmienny, jeżeli chodzi o nastrój, ale i w jednym znaczeniu także romantyczny, żeby nie było. Ben Moody, tak ten pan się nazywa. Zespół odszedł dość szybko, bo po wydaniu pierwszej płyty, tej najważniejszej w dyskografii grupy Evanescence, bo to od niej się wszystko zaczęło i dzięki niej świat pochował ten klimat, te emocje, którymi targany był, jest do dzisiaj ten wyjątkowy głos należący do Emily. Jakoś to nazwisko Moody tak współgra mi z brzmieniem tego właśnie zespołu. Going Under to był utwór z pierwszej płyty z 2003 roku Evanescence. Już za nami wesoły rok. Przypomnę, że ten zespół wydał w tym roku swój najnowszy album, w razie gdyby ktoś jakimś dziwnym sposobem tę premierę przegapił. 22 minuty po godzinie 12, za chwilę Joey Ramone na naszej antenie, ale wcześniej jeszcze historia muzyczna o pewnym mieście. To chyba oczywiste jaki. Pijama porna przed nami.

0: To był wokalista pochodzący z kraju znanego, z pięknych i zabytkowych zamków, z takich majestatycznych gór. Mają tam też takie charakterystyczne włochate krowy, może ktoś kojarzy. Faceci czasami chodzą w spódniczkach, no i popijają whisky. Aha. No i do tego jeszcze ten mityczny potwór mieszkający w głębinach jeziora o nazwie Loch Ness. Oczywiście o Szkocję chodzi, o tym kraju mowa, stamtąd właśnie, dokładnie z Edynburga pochodzi ten wokalista, który w połowie lat 90. wylansował ten wielki hit, którym zapewnił sobie takie miejsce stałe już na zawsze w głowach fanów muzyki, chyba tak to można określić. A Girl Like You to rzecz jasna był Edwin Collins w SC Rock. 26 minut pozostaje do 13, teraz będzie chwilka przerwy, a po niej wrócimy z zespołem Limp Bizkit. Rollin, lada moment pojawi się na naszej antenie.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
3: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
4: This is Robert Trujillo from Metallica.
5: This is Bono here. Stay tuned.

Depeche Mode w Esterok, Walking in My Shoes. No tak, to był 2001 rok, warszawski Służewiec, wtedy w takim ulewnym deszczu. Grupa zagrała dla około 30 tysięcy fanów. Ten koncert, można powiedzieć, obrósł legendą. No i proszę sobie wyobrazić, będzie książka o tym wydarzeniu. Po 25 latach od tamtego dnia do tej atmosfery wraca Marcin Martini-Cywiński w książce Depeche Mode w deszczu ekscytacji. No i to będzie opowieść samego autora, świadka tamtego koncertu, do tego jeszcze jego osobiste wspomnienie, ale także nigdy wcześniej niepublikowane zdjęcia z samego koncertu oraz pobytu zespołu w stolicy, unikalne fakty i smaczki produkcyjne, to już czytamy w opisie tej właśnie książki. Lektura zapowiada się wyśmienicie. Premiera w listopadzie, także mocna polecajka.

0: Madness, czyli szaleństwo. No tak to sobie panowie wymyślili pod koniec lat 70., kiedy zakładali ten zespół. Zresztą grupa powstała w jednej z, nazwałbym to, najbardziej szalonych dzielnic Londynu, czyli Camden Town. Our House i Madness już na finał tej pierwszej godziny naszego środowego spotkania. Za chwilę będzie 13, za chwilę na naszej antenie najnowszy raport.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Zderzył się z ciężarówką. W Sokolnikach koło Radomia wykoleił się pociąg. W Bydgoszczy pijany prokurator na motocyklu. Są zarzuty dla Dominika M. W raporcie także Podkarpacie i nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń.
2: Eskarok. Raport.
4: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Poważny wypadek na torach na Mazowszu w miejscowości Sokolniki Suche pod Radomiem. Pociąg Intercity wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką. Z informacji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wynika, że 4 osoby są ciężko ranne. Śmigłowcami zostaną przetransportowane do szpitali. Na miejscu trwa akcja służb, a o szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
5: Tak jest, dzień dobry. Pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin wykoleił się po wypadku na przejeździe kolejowym. Skład uderzył w ciężarówkę, która wjechała na ten przejazd. Nie było tam rogatek, jedynie sygnalizacja świetlna. To właśnie to uderzenie spowodowało wykolejenie się lokomotywy oraz 2 z 6 wagonów.
6: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
5: Przekazała nam Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Pasażerowie na trasie Wieniawa-Przysucha będą mogli skorzystać z zastępczych autobusów. Na miejscu wypadku wciąż trwa akcja ratunkowa.
2: To jest raport.
4: Pijany prokurator na motocyklu. Są zarzuty dla Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. Śledczy został złapany na gorącym uczynku. Stracił już immunitet, złożył wyjaśnienia, ale do winy się nie przyznał. O szczegółach Dawid Olszewski.
7: Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura krajowa. Dominik M. usłyszał już zarzut prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości.
8: Prokurator prokuratury krajowej zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci powstrzymywania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas trwania postępowania.
7: Mówi Katarzyna Caluch-Jaszewska z prokuratury krajowej. Dominik M. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia. Śledczy ujawnili też wyniki badań krwi prokuratora.
8: Prokurator został poddany 3-krotnie badaniu na zawartość alkoholu we krwi. Stężenie przy pierwszym badaniu przekraczało promil.
7: Prokurator został zawieszony w czynnościach służbowych na 0,5 roku.
4: Na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej musiał się zgodzić Sąd Najwyższy, a do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. Pod Bydgoszczą Dominik M. podjechał motocyklem pod sklep. Świadkowie podejrzewali, że może być

0: roku, a na Podkarpaciu w 2018.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Trwa sezon grzybowy. Sanepid przypomina jednak, że liczy się nie tylko to, jakie grzyby zbieramy, ale również to, w czym je przechowujemy. Najlepiej podczas grzybobrania sprawdzi się przewiewny kosz wiklinowy. Należy natomiast unikać plastikowych i foliowych pojemników. Dlaczego?
2: Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają, kruszą, psują się.
0: Mówi Ewa Bieniek z podkarpackiego Sanepidu. A jeśli nie mamy pewności, czy zebrane grzyby są jadalne, można je przynieść do sanepidu. Grzyboznawcy pomogą ocenić, czy dany okaz nadaje się do spożycia.
3: Pogoda.
0: Dziś na południowym wschodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Na obszarze od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, Podolny, Śląsk i Opolszczyznę przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 17-19 stopni na Pomorzu, około 28 w centrum, do 31 na południu i południowym wschodzie. Ciśnienie 994 hektopaskale i najpierw będzie spadać, a potem będzie wzrastać.
4: No tak, sezon grzybowy w pełni, a pani to grzybiarka, czy niekoniecznie?
0: Ja niekoniecznie.
4: Czyli rozumiem, że grzybobranie emocji
0: nie, mąż grzybiarz, ja ewentualnie ogarniam.
4: No właśnie, jakaś równowaga w przyrodzie musi być. Alia wróci za godzinę z kolejnym raportem, a ja mówię dzień dobry w drugiej odsłonie naszego środowego spotkania. Michał Cieślik, jest 5 minut po 13.

się zasłuchałem znowu. No tak, kiedyś powstała taka polska wersja tego wielkiego hitu zespołu The Eagles z polskim tekstem, no i w refrenie leciało tak między innymi: nie przerywaj hotelu Kalifornia, niech gitarzysta tnie tak, aż uniesie cię. No nie wiem jak państwo, ale mnie za każdym razem te dźwięki unoszą. Nie liczę, ile razy już słyszałem ten numer, ale to jest jakieś takie, powiedziałbym, metafizyczne zjawisko, że ten riff i to brzmienie sprawiają, że człowiek gdzieś tam odpływa daleko, w jakieś inne rejony, no i potem ciężko wrócić do rzeczywistości. No ale w sumie od tego mamy muzykę i takie hity jak Hotel California. The Eagles już za nami w ST Rock, w to środowe popołudnie. To tak a propos tych innych odległych rejonów, no to teraz z Katarzyną Nosowską pojedziemy do lasu, do gór, to już tak nawiązując do tekstu tego kolejnego utworu zespołu Hey. Historie przed nami.

0: Ain't Talking About Love. Iwan Halen w Esterok. Za miesiąc minie już 6 lat bez Eddiego Van Halena. Oj, szybko zleciało. Można powiedzieć, że trwa sztafeta pokoleń. Jego syn Wolfgang Van Halen kontynuuje rodzinne tradycje w zespole Mamów, z którym tak na marginesie w listopadzie pojawi się w Polsce z koncertem. Van Halen, już za nami Westerok, 24 minuty do 14 nam pozostają. Za chwilę radar na naszej antenie, a potem Franz Ferdinand.
1: Autopromocja. Melina Westerok.
2: Nie otworzy restaurację, to ja o 7 rano będę w restauracji i wyjdę o 1 nad ranem.
3: Nie ma życia.
2: Nie ma życia. Lubię proste życie, Marcin. Lubię naprawdę czasami proste życie. Nie jestem żadnym francuskim pieskiem. Lubiłem tą Polskę i dziś ją dalej oczywiście lubię.
3: A jak, dobra, a jak gra Polska, Francja, to co?
2: Wiesz co, no teraz jestem za Polską, dlatego że jestem za najsłabszy.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie gotuje Paskala Brodnickiego.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. Eska Rock. Radar.
5: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Historia Jana Borysewicza i kulisy powstania Lady Punk już wkrótce trafią na ekrany. Film fabularny Netflixa zatytułowany Mniej Obcy jeszcze przed premierą został doceniony przez branżę i powalczy o prestiżowe Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. W rolę charyzmatycznego lidera legendarnego zespołu wcielił się debiutujący na wielkim ekranie Mikołaj Bukrewicz, a szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

To był Måneskin, czyli zespół, który, przypomnę, zdobył popularność po zwycięstwie w konkursie Eurowizji, ale zanim osiągnęli ten sukces, to swoich sił próbowali w jednym z talent show we Włoszech, gdzie zajęli drugie miejsce, no i zdobyli uznanie jury tego programu. Måneskin i Supermodel to już za nami. To teraz zaśpiewa wokalistka, która kiedyś w jury takiego talent show zasiadała, no i pomagała łowić te młode muzyczne talenty. Tak a propos, dziś w świeżej krwi u Wojtka wieczorem pojawi się zespół, który w tym programie także wziął udział. Must Be The Music. O tym programie mowa i Must Sleep to z kolei nazwa zespołu. Polecamy po 20 w świeżej krwi, jak wspomniałem. No a teraz zaśpiewa Kora i Manam. Lucjola przed nami.

0: To był zespół Garbage, I Think I'm Paranoid. Na koniec godziny, za chwilę będzie 14, lada moment Ania i najnowszy raport, a tę kolejną godzinę środowego popołudnia rozpoczniemy od wielkiego filmowego hitu, w którym główną rolę zagrał słynny Sly, czyli Sylvester Stallone, który tak na marginesie skończył w te wakacje 80 lat, ale forma cały czas jest, choć przy okazji tych urodzin podzielił się też takim przemyśleniem, że upływ czasu jest jak tykanie Big Bena i podzielił się też swoimi planami na przyszłość. No i teraz chciałby pójść, jak to określił, drogą Clinta Eastwooda i skupić się na reżyserii. I jeśli ma robić tak dobre filmy jak Clint Eastwood, to mocno kibicuje. Eye of the Tiger i Survivor. Już po godzinie 14 Westerok.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: I to jest bardzo ciekawy wątek. Jaka piosenka tobie, drogi Wojtku, przypomina o twojej pierwszej miłości? Jesteś w stanie sobie teraz wyobrazić, przypomnieć?
3: Z nim będziesz szczęśliwsza.
2: Okej. To u mnie Łzy i Agnieszka. Kochali się namiętnie w męskiej ubikacji.
4: Transfer najlepszego strzelca tego sezonu. Jordi, Ordi, Sanchez.
3: Pan Sanchez.
4: Pan Sanchez przenosi się z Wisły Kraków do Pogoni Szczecin.
3: Michał, Michael, Michael. Poklękowski.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
2: Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.
12: Poszkodowanych 20 osób. Najnowsze informacje w sprawie katastrofy kolejowej na Mazowszu. Policja zatrzymała napastnika. Chodzi o brutalny atak na Ukraińca w centrum Warszawy. W raporcie podwyżki za ogrzewanie domów. Wystrzeliły ceny pelletu, gazu i węgla.
13: SK Rock. Raport.
12: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. 20 osób poszkodowanych. 8 trafiło do szpitali, w tym kierowca i maszynista. 4 są w ciężkim stanie. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy kolejowej na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche, niedaleko Radomia, pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką. Informacje w tej sprawie zbiera Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś.
14: Ciężarówka wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy, na którym znajdowała się sygnalizacja świetlna. Wtedy uderzył w nią pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Lokomotywa i 3 wagony wykoleiły się, a ciężarówka stanęła w płomieniach i doszczętnie spłonęła. Uratowała się jedynie kabina kierowcy. Policja już bada przyczyny wypadku, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
15: Teraz kluczowe dla całej sprawy będą oględziny tego składu pociągu.
14: Wszyscy pasażerowie zostali już zabrani z miejsca zdarzenia. Ruszają pierwsze przesłuchania.
12: Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki i Radom Główny wciąż jest wstrzymany. Obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa. Policjanci ze Śródmieścia w Warszawie zatrzymali mężczyznę, który bez powodu na przejściu dla pieszych zaatakował obywatela Ukrainy. Napastnik, przechodząc obok, uderzył go pięścią w głowę, po czym uciekł. 20-latek stracił przytomność i upadł na jezdnię. Całe zdarzenie zarejestrował miejski monitoring. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, jak udało się namierzyć napastnika?
16: Obława za nim ruszyła niemal natychmiast po zdarzeniu i nie trwała długo. W pobliżu byli policjanci, którzy go zatrzymali. To 33-letni Polak.
17: Mężczyzna w toku przesłuchania nie wskazał powodów swojego zachowania.
16: Tłumaczy aspirant Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Policji. Zatrzymany usłyszał zarzuty narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania naruszenia czynności narządu ciała. Napastnik był wcześniej karany.
17: Za brutalny atak na starszą kobietę w centrum handlowym. Kopnął ją dwukrotnie w plecy, co zakończyło się upadkiem i obrażeniami.
16: Za co został skazany na więzienie. Po napadzie na młodego Ukraińca na proces zaczeka w areszcie.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Polaków czekają drastyczne podwyżki za ogrzewanie domu. domów. Ceny pelletu, gazu i węgla mocno poszybowały w górę. Sezon grzewczy jeszcze nie ruszył, a już jest problem z dostępem do węgla, mówi w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny.
7: Na składach też mamy coraz więcej sygnałów, że tego węgla grubego zaczyna brakować.
18: Czyli rozumiem, że wydłuża się kolejka indywidualnych klientów po węgiel.
7: Tak, tak. W sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej ludzie kupują ten węgiel, no ale te dostawy już są za miesiąc, półtora do dwóch miesięcy. Nawet ten kłopot może być ogromny. No i zacznie nam brakować węgla, to te ceny drastycznie skoczą i nie o 10%, tylko o 50, 100, 150, 200%, tak jak mieliśmy w przeszłości. Patrząc na to, że ktoś by chciał palić tym drogim gazem, bo

0: do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
1: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać. Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej niż 8 zł za litr, a za olej napędowy więcej niż 9 zł.
0: Ale wciąż wszystko będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90. Zdrożeje też stabilny w ostatnich tygodniach autogaz. Nowy wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik będzie nadzorował Departament Odnawialnych Źródeł Energii. Jednym z jego zadań będzie wzmocnienie roli energetyki rozproszonej, poinformowała podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu szefowa ministerstwa Paulina Henning-Kloska.
2: Pogoda.
0: Dziś pogodnie na południowym wschodzie, przelotne opady deszczu i burze na obszarze od Warmii i Mazur oraz Pomorza, przez Kujawę, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. A temperatura od 17-19 stopni na Pomorzu, około 28 w centrum, do 31 na południu i południowym wschodzie.
3: To już 5 minut po godzinie 14. Ani, dziękujemy.
0: Dziękuję. Oj, dziś biomet niekorzystny.
3: Czyli kawka, jak się domyślam. I zapraszam tutaj za niespełna godzinę, ale to już do Dawida, bo...
0: Już nie mogę się doczekać.
3: To była Ania, a ja nazywam się Michał Cieślik i zapraszam Państwa na ostatnią godzinę naszego środowego spotkania, na początek tej godziny. Anonsowany już tuż przed godziną 14 przeze mnie Survivor, czyli wielki hit z filmu Rocky 3, Eye of the Tiger.

0: The Kids Aren't All Right i The Offspring w Esther Rock. Wcześniej jeszcze No Doubt z Gwen Stefani na czele. Just a Girl. Tego słuchaliśmy kilka minut temu. Jest 19 minut po 14. To jest ostatnia godzina naszego środowego spotkania. Dzisiaj do 15, a jutro od 15, także już delikatnie zaanonsuję Państwu, że jutro słyszymy się ciut później niż zazwyczaj w porze kolumny Zygmunta, która za 40 minut się rozpocznie dzisiaj planowo, bez żadnych zmian w środowe popołudnie, 9 dzień września, który niezmiennie w kalendarzu. A my gramy sobie dalej. Queen Innuendo, lada moment, absolutnie cudowny, zjawiskowy numer, który w tym roku kończy 35 lat, no i takim zjawiskowym zostanie już chyba do końca. Queen za chwilę i Innuendo, ale wcześniej jeszcze pan Grabarz, Strachy na lachy.
1: Mieszkam w teczce tekturowej, mole chodzą mi po głowie, czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam,

0: To był Artur Rojek, który, jak słyszeliśmy, lubi wieczory, ale też lubi, jak się okazuje, placek z jabłkami. To tak już w nawiązaniu do tego nowego solowego singla, który zapowiada nową solową płytę pana Artura. 18 września, czyli za półtora tygodnia, ta płyta będzie już oficjalnie z nami. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. A pan Artur teraz zmysłowo widzi długość dźwięku samotności. 26 minut do 15 pozostaje, za chwilę Prince na naszej antenie.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

To był Prince, Feste Rogi, Purple Rain. A no właśnie, rain, deszcz. Wspominaliśmy już o tym i pewnie jeszcze dziś o nim Państwo usłyszą, o tym chłodnym froncie atmosferycznym, który już powoli rozgaszcza się w Polsce. No i wiadomo, co się za tym kryje. No i mógłbym powiedzieć też, że tytuł kolejnego utworu to czysty przypadek, ale chyba w tych okolicznościach nikt w to nie uwierzy. Fallen Leaves. Billy Talent przed nami, Westrock.

0: To był Lady Punk Westrock. Już na koniec naszego środowego spotkania. To o tej porze jutro będziemy się dopiero witać, Westrock, bo jutro tak wyjątkowo słyszymy się popołudniową porą po godzinie 15, więc liczę na Państwa obecność jutro po południu. Michał Cieślik, zmykam póki co, za chwilę Ania i najnowszy raport, a po 15 przejmie Państwa Dawid, który zaprosi na środową kolumnę Zygmunta.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
7: Reklama.
1: To jest SK Rock.
9: Trwa akcja służb. Tragiczne doniesienia po katastrofie kolejowej na Mazowszu. Obywatel Ukrainy zatrzymany chciał wnieść amunicję na targi w Kielcach. To pierwszy taki transport w Europie. Do Poznania przyjechały słonice z Niemiec.
10: SK Rock. Raport.
9: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jedna osoba zginęła, stan trzech jest ciężki. To najnowsze informacje po wypadku pociągu na Mazowszu. W Sokolnikach Suchych samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Na miejscu trwa akcja służb. Jest tam nasza reporterka Weronika Wawrzyk, z którą się teraz łączymy.
11: W Sokolnikach Suchych nadal pracują służby. Na miejscu są także prokuratorzy, którzy będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia. Jedna z osób poszkodowanych zmarła po przewiezieniu do szpitala. O tym, jak wygląda sytuacja, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
12: Część wagonów jest bardziej przechylonych, część po prostu wypadła z torów, ale można uznać, że cały skład wykoleił się.
11: Teraz prokuratorzy i policjanci rozpoczynają czynności procesowe, które pomogą w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia.
12: Zabezpieczenie dowodów, zabezpieczenie śladów, oględziny całego składu, a także tego samochodu ciężarowego.
11: Według biegłych czynności mające ustalić dokładne okoliczności wypadku mogą potrwać nawet kilka dni.
9: Na przejeździe, na którym doszło do zderzenia, nie ma szlabanu. Czy jego brak miał znaczenie dla przebiegu wypadku, ustalą śledczy.
10: To jest raport.
9: Miał przy sobie amunicję, chciał ją wnieść na teren trwających w Kielcach międzynarodowych targów przemysłu obronnego. 43-letni obywatel Ukrainy w rękach policji został zatrzymany po tym, jak amunicję znaleźli przy nim pracownicy ochrony.
13: W tym momencie trwają z nim czynności, będziemy dokładnie wyjaśniać okoliczności wydarzenia.
9: Relacjonuje Damian Janus ze świętokrzyskiej policji. Incydent nie wpłynął na bezpieczeństwo innych uczestników targów, a dodajmy, że na miejscu w Kielcach między innymi szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. Po powrocie na Białoruś Andrzej Poczobut spotkał się z działaczami Związku Polaków. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki poinformował o tym w mediach społecznościowych. Wczoraj rano przekroczył granicę w Bobrownikach, a po południu był już w swoim rodzinnym Grodnie. Losy Poczobuta po powrocie za wschodnią granicę śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o planach Poczobuta na najbliższe dni?
14: Na Białorusi ma spędzić około tygodnia. Chce spotkać się z rodziną oraz działaczami Związku Polaków na Białorusi, którzy wspierali go podczas pobytu w więzieniu. Wczoraj odwiedził też cmentarz w Sopoćkinę pod rodzinnym Grodnem, gdzie spoczywają polscy obrońcy miasta. Andrzej Poczobut ma w paszporcie amerykańską wizę. Za kilka dni zamierza z nią wrócić do Polski, skąd planuje dalszą podróż do USA i Kanady, gdzie ma rozmawiać m.in. z Polonią. Świat polityki martwi się tymczasem o jego bezpieczeństwo. Liderka białoruskiej opozycji Svitlana Cichanouska napisała w mediach społecznościowych, że powrót oznacza ogromną odwagę, ale jak ujęła, represje trwają. Powrót na Białoruś jej zdaniem wciąż może być więc niebezpieczny.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: To pierwszy taki transport w Europie. Trzy słonice z niemieckiego Duisburga przyjechały w nocy do poznańskiego zoo. Przygotowywaliśmy się do tego od 14 miesięcy, mówi nam Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego.
3: Opiekunowie Poznania jeździli do Duisburga, wymienialiśmy się informacjami, szkoliliśmy się. Trochę modernizacji przeszła również słoniarnia, zarówno bramy, korytarze, część tak zwanej biegalni. Biegalnia została zasypana też piaskiem.
9: W najbliższym czasie budynek słoniarni nie będzie dostępny dla zwiedzających. Słonice z Niemiec muszą się bowiem oswoić z nowym miejscem. Dotychczasowych mieszkańców Kizi i Ninia można zobaczyć na wybiegu zewnętrznym.

0: internecie. To jest kolumna Zygmunta, środowe wydanie w składzie Kruszyńska raportuje.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Daniu. A ja jestem Zygmunt i jestem bardzo ciekawy, w jaką stronę dzisiaj popłyniemy. Nagadamy tu o różnych rzeczach, o pryszczach na mojej japie, o szczekaniu w Sejmie, o Polsce, o życiu, o rock'n'rollu. I że tak powiem, welcome to the jungle. Razem do 18. Dawid, Zygmunt, witajcie.

613-613, tu dzwonicie albo ślecie głosówki na Messengerze, ale nie róbcie tego z Carleya. Szerokiej drogi życzę i taka szybka refleksja, bo zastanawiałem się kiedyś, dlaczego tatusiowie w pewnym wieku kupują sobie motocykle. Przecież na motocykl cała rodzina nie wsiądzie i chyba właśnie o to chodzi, żeby nie wsiadła i żeby nie śmierdziała. Proszę się nie obrażać, to są badania naukowe. Ten temat był poruszany w porannym programie 6 na 9. Ekipa mówiła wam o żartobliwym Noblu dla polskich naukowców. Polskich naukowców, którzy udowodnili, że lubimy zapach bobasów, ale nastolatków już niekoniecznie. Ja to wiem bez badań. Bobasy, nie chodzą na WF. Szanowni Państwo, gdyby nakręcić film o mojej szatni w liceum, to ten film miałby tytuł...

0: Hi, this is Klaus Meine.
1: And Matthias Jabs
0: from the Scorpions. Game! Yeah!
2: Dzień dobry, ja mam tylko do ciebie zabitko, żeby ci powiedzieć cześć.
3: To jest jak małżeństwo, co ja ci mam mówić? Cześć, kochanie?
4: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro, lub zadzwoń na numer 691-613-613.
5: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
6: Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.

0: The Clash w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. A zbliżamy się do wyjątkowej rocznicy, którą będziemy z pewnością celebrować. Chodzi o kultowe zdjęcie basisty The Clash, które rozwala gitarę o scenę. Za chwilę rocznica związana z tym kultowym zdjęciem. A przypomniał mi się też taki dowcip z dawnych czasów, jakie jest najlepsze zdjęcie Rasiaka. Zdjęcie Rasiaka z boiska. Ale za chwilę bez żartów, bo raport.
1: Autopromocja. Melina. SC Rock.
2: Nie otworzy restaurację, to ja o 7 rano będę w restauracji i wyjdę o 1 nad ranem.
3: Nie marzycie.
2: Lubię proste życie, Marcin. Lubię naprawdę czasami proste życie. Nie jestem żadnym francuskim pieskiem. Lubiłem tą Polskę i dziś ją dalej oczywiście lubię.
3: A jak gra Polska-Francja, to co?
2: Wiesz co, no teraz jestem za Polską. Dlatego, że jestem za najsłabszy.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie gotuje Pascala Brodnickiego.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Groźnie wyglądający wypadek pod Tarnowem. Na drodze krajowej numer 73 w miejscowości Żelazówka kierowca Forda z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Najpierw otarł się o bus, a następnie zderzył się z nadjeżdżającym samochodem osobowym. Dwie osoby są poszkodowane. Droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Śledczy sprawdzą, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie utrudniania postępowania karnego i umożliwienia Ziobrze uniknięcia aresztowania poprzez pomoc w wyjeździe do USA. A do tematu wrócimy o 16.
4: To jest raport.
5: Łódź przygotowała kartę praw osób doświadczających bezdomności. Dokument przypomina o 16 prawach, m.in. o szacunku, ochrony zdrowia, prywatności czy korzystania z przestrzeni publicznej.
6: Karta, którą przygotowaliśmy, jest potwierdzeniem, że osoby, których dotyczy kryzys bezdomności, mają absolutnie te same prawa jak wszyscy łodzianie, wszyscy mieszkańcy naszego miasta.
5: Mówi Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi. O przyjęciu karty radni zdecydują 16 września.
4: SK Rock Sport.
5: A na początek Liga Mistrzów i kolejne ciekawe pojedynki. Dziś zagrają m.in. Liverpool z Atletico Madryt, a Napoli z Arsenalem Londyn, aktualnym mistrzem Anglii. Z kolei broniące trofeum Paris Saint-Germain zmierzy się ze Slovanem Bratysława. Spotkania rozpoczną się o 21:00. Jutro dokończenie pierwszej kolejki. Najciekawiej zapowiadającym się spotkaniem będzie starcie Bayernu Monachium z rewelacją ostatniego sezonu Ligi Mistrzów FK Bodø Glimt. I tu warto dodać, że czterokrotny mistrz Norwegii dostał nominację do nagrody dla najlepszej drużyny w plebiscycie Złotej Piłki za sensacyjne osiągnięcia w ubiegłym sezonie i dojście do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Prestiżowy plebiscyt jest organizowany przez France Football od niedawna razem z UEFA, a jedna z kategorii to męska drużyna roku. Media podkreśliły, że Bodø Glimt jest dumą całego kraju i pierwszym norweskim zespołem, który znalazł się tak w prestiżowym gronie. Jeden z najwybitniejszych polskich szczepionistów, Karol Bielecki, został prezesem Iskry Kielce. Zastąpił Pawła Papaja, który przez ostatni rok kierował klubem. Iskra Kielce to 21-krotny mistrz Polski, 18-krotny zdobywca Pucharu Polski, zwycięzca Ligi Mistrzów w sezonie 2015-16.
1: Kolumna Zygmunta. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Day, Love, Rock and Roll, John Jett w Esterock, a wcześniej na naszej antenie Marilyn Manson, wielki artysta, ale moralnie i wizualnie wątpliwy i gdybym straszył dzieci, że zaraz przyjdzie pan i cię zabierze, to ten pan zdecydowanie mógłby wyglądać jak Marilyn Manson. Przypominam mimo wszystko o nowym albumie artysty. A z nowości mamy też nowe albumy od Kasabian, Interpol czy Airborne, a na polskiej ziemi nowy album pokazał Oyster Boy.
1: Siemanko, z tej strony Oyster Boy. Właśnie teraz wydają swoją drugą płytę.
0: Polecam Eskapizm.
1: Pozdrawiam słuchaczy Eski Rock, a w szczególności słuchaczy kolumny Zygmunta.
2: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ST Rock.
3: W ST Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ST Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: Reklama.

0: Pani Agnieszko, jak tam u Pani? Bardzo dobrze. A ciekawe, co tam u naszej słuchaczki Ady, bo Ada wczoraj dzwoniła i mówiła, że jedzie na wywiadówkę i Pani od wczoraj się nie odzywa. Jest teoria, że gdy wybierali trójkę klasową, to Ada schowała się pod ławką i jeszcze stamtąd nie wyszła. Może po 16. A o 16 raport.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: To było mocne uderzenie. Relacja pasażerów pociągu, który wykoleił się pod Radomiem. Służby w akcji na kieleckich targach. Nieznani sprawcy rozlali kwas masłowy. Stopy procentowe bez zmian, ale kredytobiorcy mogą szykować się na podwyżki.
2: Eska Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Usłyszeliśmy huk, pociąg się przechylił, mówią pasażerowie składu Intercity, który pod Radomiem zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Pociągiem jechało około 100 osób, 20 zostało rannych, w tym 4 ciężko. Jedna z nich po przewiezieniu do szpitala zmarła. To było mocne uderzenie, mówią pasażerowie naszej reporterce Weronice Wawrzyk.
3: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
4: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi z walizką i z dzieckiem, wziął dziecko na ręce, żeby mogła swobodnie wyjść.
5: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel, obejrzałem się za siebie i wszyscy stali, wagon przechylony delikatnie. Zacząłem pomagać ludziom wyjść z pociągu, też dokładnie nie pamiętam, bo wiadomo, szok, emocje.
1: Na miejscu pracują służby, wiadomo, że do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, relacjonuje Robert Czerwiński, prokurator okręgowy w Radomiu.
6: Samochód ciężarowy nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym i uderzył w drugi w kolejności wagon pociągu, który był w tym czasie w ruchu i doprowadził do wykolejenia tego pociągu. W wyniku tego zdarzenia zostało pokrzywdzonych, z tego co wiemy, około 20 osób, w tym 4 osoby zostały ciężko ranne. Jedna z tych osób niestety zmarła.
1: Na miejscu poza przedstawicielami prokuratury pracują też policja, straż pożarna i przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki Radom Główny jest wstrzymany. Incydent na kieleckich targach i służby w akcji. Nieznani sprawcy rozlali prawdopodobnie kwas masłowy podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na miejsce ściągnięto 7 jednostek strażaków, w tym specjalistów od ratownictwa chemicznego.
7: Przeprowadzone przez strażaków badanie wykazało, że była to ciekła substancja zawierająca kwas masłowy. Z informacji przekazywanych przez straż pożarną wynika, że nie stwarza ona zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających w obiekcie.
1: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sytuacja jest już pod kontrolą. Sprawą zajmują się też mundurowi, a to kolejny incydent podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Wcześniej zatrzymano 43-letniego Ukraińca, który próbował wnieść amunicję.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Stopy procentowe bez zmian, ale kredytobiorcy mogą szykować się na podwyżki. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Obecnie ta główna referencyjna nadal wynosi 3,75%. Jeszcze kilka tygodni temu analitycy zastanawiali się nad kolejną obniżką. Teraz sytuacja się odwróciła. Eksperci ostrzegają nawet przed podwyżkami. Powodem są przede wszystkim obawy o ponowny wzrost inflacji, która może przejściowo przekroczyć 4%.
8: To nie tylko efekt danych o inflacji w sierpniu, ale rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową, czyli w praktyce, że przedsiębiorcy zaczynają przenosić te coraz wyższe koszty na ceny swoich towarów i usług.
1: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. Według wyliczeń Rankomat.pl rata kredytu na 500 000 zł zaciągniętego na 30 lat wzrosłaby wtedy o 194 zł miesięcznie. Ekonomiści nie są jednak zgodni. Część z nich nadal przewiduje obniżki stóp w drugiej połowie przyszłego roku.
0: Pogoda.
1: Pogoda podzieliła dziś Polskę na dwie części, północno-zachodnią i południowo-wschodnią. W związku z przemieszczającym się chłodnym frontem atmosferycznym mogą wystąpić burze z ulewami, silnym wiatrem i gradem. Najwięcej takich zjawisk będzie w pasie od północnego wschodu przez Polskę centralną po południowy zachód. A temperatura w centrum i na krańcach wschodnich około 30 stopni, na południu i południowym wschodzie 31, natomiast ochłodzi się w zachodniej i północno-zachodniej części kraju.

0: Edge Over Gilbert Estrock. Oh yeah, to piosenka z filmu Pulp Fiction. Girl.
1: Any of you f***ing pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you.
0: Wróciłem ostatnio do tego obrazu. Uwielbiam klimat filmów z tamtych lat. Obejrzałem też film Kontakt z 97 roku. Jodie Foster nawiązuje kontakt z obcymi, a ma telefon na kabel. Cudowne, cudowne. A z nowych rzeczy sprawdźmy, co się dzieje, a wrzesień w kinach jest bardzo obfity. I państwo dawali znać, że czekaliście na film Nie patrz w dół 2. Rozdawaliśmy wam bilety, a ja mam lęk wysokości, więc sami oglądajcie. A ja czekam na film o zespole Oasis. Ale gdybyście mieli inne polecajki filmowo-serialowe, to bardzo chętnie przyjmę. Jesień za rogiem, więc zapytam, co tam sobie oglądacie. Tak zapytam, co was kręci.

0: dobry, panie redaktorze. Chciałem powiedzieć, że jeżeli pan redaktor i nasi słuchacze mieli w tym tygodniu za mało cringe'u, to proponuję w środowiskach internetu znaleźć klip promujący Trójmiasto, który został nakręcony za 7 dużych baniek. I taką dłoń sobie wziąć, żeby schować oczy i pomiędzy palców spoglądać na ekran telefonu, a ewentualnie komputera. Naprawdę polecam. Bardzo proszę, pa!
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Program Eskirok na żywo. Rokowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Redemption. Wow!
1: Maneskin w Radiu SK Rock. Włosi grają i wczoraj wspominałem, że pewnie trzymają kciuki za Inter, no ale Inter poległ z Realem. A dzisiaj z włoskich drużyn walczy Napoli, zagra z Arsenalem, a w innym hicie w Lidze Mistrzów zmierzą się Liverpool z Atletico Madryt. No ale gdyby ktoś jednak miał w pompie piłkę nożną, to można siatkówkę. Dzisiaj startują Mistrzostwa Europy, Polacy, turniej zaczną jutro. A więcej nie tylko o sporcie, za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: O jeden most za daleko to było rozwiązanie naszego dzisiejszego konkursu kartonów. O jeden most za daleko to też tytuł albumu Nocnego Kochanka z naszym kumplem na wokalu.
4: To prawda, zresztą Krzysztof Sokołowski z ekipą mają mnóstwo wzruszających piosenek, począwszy od Cycki Kebab Amarena przez wszystkie pozostałe.
3: Drodzy Państwo, Paulina Smaszcz gorzko o randkach i swoich doświadczeniach z mężczyznami powiedziała: nudny albo niewykąpany. No i my z panem Wojtkiem mamy dla pani propozycję. Jest kandydat, który by się nadał. Na imię ma Bogdan.
5: A ja jestem bogaty.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: S-Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi premier. Po tragicznym wypadku kolejowym pod Radomiem Donald Tusk zapowiada zaostrzenie przepisów. Po tym, jak ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity, jedna osoba zginęła, 20 jest rannych, a stan 3 jest ciężki. Okoliczności wypadku badają służby, a do tematu będziemy wracać. Prokuratura rusza do akcji. Jest śledztwo w sprawie bloku na Ursynowie, który grozi zawaleniem. W budynku przy ulicy Hirschfelda od lat pojawiają się pęknięcia ścian i podłóg. Spółdzielnia Imielin nie przeprowadziła robót naprawczych, co doprowadziło i sprowadziło niebezpieczeństwo życia i zdrowia wielu osób oraz mienia wielkich rozmiarów.
8: Mówimy to o wielu pokrzywdzonych potencjalnych, bo w budynku tym mieszka 44 rodziny.
7: Mówi prokurator Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
6: To jest raport.
7: Dziś dzień FAST. Rusza kampania przypominająca o tym, że w ciąży nie ma bezpiecznej ilości alkoholu. FAST to zaburzenia, które mogą pojawić się u dziecka w wyniku kontaktu z alkoholem jeszcze przed jego urodzeniem. Kampania ma zwrócić uwagę na problem i pokazać, że decyzje podejmowane w czasie ciąży mogą mieć wpływ na zdrowie dziecka przez całe jego życie.
6: SK Rock Sport.
7: Takiego meczu w MLS jeszcze nie było. W nocy starcie Chicago Fire z Interem Miami. Robert Lewandowski po raz pierwszy za oceanem zmierzy się z Lionelem Messim. W 2023 roku Argentyńczyk przeszedł z PSG do Interu, którego współwłaścicielem jest David Beckham, były słynny angielski piłkarz. Messi jest największą gwiazdą ligi i przyciąga na stadiony tłumy kibiców. Lewandowski jest nową twarzą w MLS. Po wygaśnięciu kontraktu z Barceloną w lipcu związał się z Chicago Fire, rozpoczynając nowy, zapewne ostatni etap w karierze. Teraz czas na boks. Od losowania 16 września rozpoczną się w Sofii Mistrzostwa Europy. To najważniejsze zawody roku w boksie olimpijskim. W turnieju, który potrwa do 25 września, weźmie udział 19-osobowa reprezentacja Polski, 9 zawodników i 10 zawodniczek na czele z wicemistrzynią olimpijską Julią Szeremetą. Medaliści i ćwierćfinaliści otrzymają również punkty do rankingu światowego boksu. To szczególnie ważne, ponieważ za kilka miesięcy Mistrzostwami Świata w Kazachstanie rozpoczynają się kwalifikacje olimpijskie. 2028. Im więcej punktów, tym lepsze rozstawienie przed imprezą w Azji.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza.

0: Genesis w Radiu SK Rock. Jesus He Knows Me z dedykacją dla naszego słuchacza Sławka, który często się odzywa, kiedy słucha Chwila. Pozdrawiamy Bydgoszcz, a kto jeszcze jest z nami, kto jest z nami? Halo, halo, to Zygmunt!
1: Dawidzie, drogi, no ty się meldujesz, to ja też!
0: Bardzo się cieszę!
1: Pozdrówka z Łodzi, dziś słonecznej wyjątkowo.
0: Pozdrawiamy Łódź, a tam się jutro zaczyna Great September, taki festiwal showcase'owy, no i jutro w Łodzi także Hollywood Vampires. A teraz Wrocław, halo, halo!
2: Dzień dobry, witam ojca dyrektora. Panie ojcze, kierowniku, dyrektorze.
0: Nie mam żadnych pieniędzy, papierosów też nie mam.
2: Proszę coś zagrać takiego z jajem, bo jadę przez Wrocław, a tu jest masakra.
0: Aż tak we Wrocławiu?
2: Oj, będzie lało, będzie lało.
0: Przed deszczem zdążymy zagrać Lady Punk, Hej i Rammstein już za chwilę na antenie SK Rock.
3: Reklama. SKROK.pl SKROK.pl Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl Dobrze rokuje w internecie.
4: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

0: Hej w Esterok. Hej, hej, hej! Takim zawołaniem żegnamy tę godzinę. Halo, halo?
1: Oj, Eska, lubię z wami wracać w te popołudnia do domu.
0: A, i wracamy z wami, powiem państwu, że ja też się cieszę. I o tej porze to można już chyba trochę odpuścić. Ja sam w tym tygodniu mam jakieś takie spięte poślady, ale spróbujmy odrobinę odpuścić. A już za chwilę, za 3 minuty, będziemy raportować.
2: Autopromocja. Melina. Esterok.
3: Bonjour, bonjour, z tej strony Pascal Brodnicki. Serdecznie was zachęcam, żebyście oglądali odcinek Melina, prowadzony przez Marcin Meller oczywiście. Jeśli lubicie fajne rozmowy i dobre jedzenie, to nie możecie to zagapić.
2: Melina w Esterok. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
2: Reklama.

0: jest Eskrok.
1: Akcja służb po wykolejeniu się pociągu pod Radomiem. Za chwilę relacja. Kto mógł pomóc? Jest śledztwo w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Norwegia pożegnała króla Haralda V. Uroczystości odbyły się w Oslo.
2: Eskrok. Raport.
1: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Pasażerowie pociągu już zabrani autokarami. Na miejscu wciąż pracują strażacy, kolejarze i śledczy. Trwa akcja służb po wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki. Ofiara to jedna z czterech najciężej poszkodowanych, wśród których byli maszynista i kierowca. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Wawrzyk. Co się tam dzieje teraz?
3: Kilkaset metrów stąd widać wykolejony pociąg, a wokół niego pracują ciężkie maszyny. Teraz rozpoczyna się kolejny etap akcji, wyciąganie wykolejonego pociągu. Większość pasażerów jest już bezpieczna, z miejsca zdarzenia zabrali ich autokarami, ale dla wielu z nich ta podróż zakończyła się w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innych okolicznościach niż mogli się spodziewać.
4: Całej tej prawej strony pociągu nie było, całe wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
3: Jedna osoba zmarła, kolejni poszkodowani trafili do szpitala. Tutaj na miejscu tragedii śledczy nadal zabezpieczają ślady i próbują odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, jak doszło do tego wypadku.
1: Na razie ustalono, że ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca nie zatrzymał się przed przejazdem, który nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową.
2: To jest raport.
1: Śledczy sprawdzą, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie utrudniania postępowania karnego i umożliwienia Ziobrze uniknięcia aresztowania poprzez pomoc w wyjeździe do USA. Śledczy otrzymali im do sprawy materiały z Prokuratury Krajowej, która wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
5: Uzyskaliśmy m.in. protokoły przesłuchania świadków, którzy byli przesłuchiwani na okoliczności związane z przekroczeniem granicy amerykańskiej przez Zbigniewa Ziobro. Między innymi są to protokoły przesłuchania świadków Jacka Kurskiego i Tomasza Sakiewicza.
1: Mówi prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Kolejne śledztwo to wyraz bezradności prokuratury, komentuje pełnomocnik Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski.
6: I robienie wokół wyjazdu, który przecież był wyjazdem całkowicie legalnym do Stanów Zjednoczonych. Pan minister Ziobro nie był poszukiwany międzynarodowo. Robienie takiego zamieszania.
1: Były minister wyleciał do USA z Mediolanu 9 maja, posługując się wizą dla członka zagranicznych mediów. W ostatniej drodze towarzyszyli mu monarchowie europejskich dynastii, szefowie państw i rządów. Norwegia pożegnała króla Haralda V. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w katedrze w Oslo. Na koniec swojej przemowy noworocznej król podkreślił, że musimy codziennie pytać samych siebie, za co jesteśmy wdzięczni. Dzisiaj jesteśmy niezmiernie wdzięczni za 35 lat służby króla dla kraju. Dziękuję za to wszystko, a w stronę króla Håkona VIII chciałbym powiedzieć, niech żyje król. Podkreślał norweski premier. W uroczystościach w Norwegii Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Zakopane stawia na strefy ciszy w miejskich podstawówkach. To specjalne pomieszczenia, które pozwolą uczniom odizolować się od hałasu w czasie przerwy i złapać oddech.
7: Są to przepiękne miejsca, które będą służyć uczniom jako taki azyl, miejsce relaksu, miejsce redukcji przebodźcowania, zwiększenia koncentracji i motywacji do nauki. Będzie już w naszych zakopiańskich szkołach 5 stref ciszy. Na ten cel przeznaczyliśmy w tym roku 30 tysięcy złotych.
1: Mówiła Iwona Grzebek-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego. Każda ze stref ciszy jest odpowiednio przygotowana, by przywoływała wrażenia z kontaktu z naturą, na przykład poprzez odpoczynek w wiszących fotelach ogrodowych.
0: Pogoda.
1: Dziś na południowym wschodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. W pasie od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę i ziemię łódzką, Podolny, Śląski i Opolszczyznę przelotne opady deszczu i burze. I tu IMGW wydało ostrzeżenia. Temperatura od 17 stopni na Pomorzu, około 28 w centrum, do 31 na południu i południowym wschodzie.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i takie środy to ja lubię.

0: nie śmieje.
1: Składam najlepsze życzenia, bo ta grupa Kobra Nocka świętuje w tym roku 40-lecie. No ale teraz dźwięki, które skończyły ćwierć wieku.
2: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
1: Kopalnia odkrywkowa. Czyli miejsce, gdzie odkurzamy utwory nieco zapomniane i nasze wykopalisko tego tygodnia to utwór, który skończył 25 lat, za chwilę urodziny 26, bo ten numer został wydany w roku 2000. Chyba w gimnazjum, wtedy byłem, na pewno Trójki słuchałem i tak sobie zacząłem przypominać, co wtedy rockowego latało w radiu. A mieliśmy Last Resort, Papa Roach, All the Small Things, Blinka, Kryptonite, Three Doors Down. Sporo było też Linkin Park z płyty Meteora i zabijcie mnie, ale tego numeru z tamtych czasów nie kojarzę. Ni hu hu. Utwór nazywa się Hanging by a Moment. Źródła podają, że to jeden z największych przebojów tamtych lat, a jakoś do mnie nie dotarł, więc odkurzamy. Utwór Hanging by a Moment, Lifehouse w kopalni odkrywkowej.

0: A dzień dobry, redaktoru. Słyszałem, że z pryszczem ostatnio walczyłeś. O, widzę, że przeżywasz drugą młodość. Na głośniku Młody Wychu do 18.
1: Ja tylko przypominam, środa, dzień loda. A gorąco dzisiaj, więc każdemu życzę przynajmniej jednej chłodnej porcji lodu.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.ok lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Number. Linkin Park w Radiu SK Rock i minęły 2 lata od ich reaktywacji. I czy to był dobry pomysł? O tym można przeczytać na naszej stronie internetowej. A tam też wleciał wywiad z panem Piotrem Roguckim, a rozmawialiśmy m.in. o czasach, kiedy pan Piotr mieszkał w piwnicy.
1: Tak, w Krakowie w piwnicy było bardzo tanie mieszkanie, no.
2: Pod ziemią?
1: No, widziałem przez okno ludzkie nogi stojące na przystanku, który był naprzeciwko naszego okna.
2: Wiesz, co to underground?
1: Dokładnie, totalna alternatywa.
0: Więcej na skrok.pl, a w radiu za chwilę raport.
3: Autopromocja.
4: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
5: Na pielgrzymki chodzi.
4: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
6: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
7: Kurwa najgrzeczniejszy!
8: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
9: SK Rock. Raport.
10: Anna Kruszyńska, zapraszam. Na miejscu wciąż pracują strażacy, kolejarze i śledczy. Trwa akcja służb po wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki. Ofiara to jedna z 4 najciężej poszkodowanych, wśród których byli maszynista i kierowca. Na razie ustalono, że ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. DNA zamordowanej kobiety na Młotku. Prokuratura ujawnia pierwsze wyniki ekspertyz dotyczących zabójstwa w lesie przy osiedlu Żabieniec w Kędzierzynie-Koźlu.
11: W treści opinii wynika, iż na tym narzędziu ujawniono materiał genetyczny pochodzący od pokrzywdzonej.
10: Informuje Stanisław Barzo polskiej prokuratury. Jeśli biegli psychiatrzy stwierdzą, że Jakub L. był poczytalny w chwili zbrodni, odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. 19-latek jest też podejrzany o usiłowanie zabójstwa mężczyzny na początku lipca w Opolu.
9: To jest raport.
10: Nowe menu na stołówkach szkolnych nie do końca podoba się uczniom. Od kilku dni obowiązują nowe przepisy. Ma być więcej warzyw, mniej mięsa i produktów smażonych.
12: Jak mamy zjeść warzywa, no to zjadamy zwykle, no nie?
13: No według mnie to jest bez sensu, żeby było mało mięsa, tak, aż tak. Ja na przykład bardzo lubię mięso. Fajnie, że jest więcej warzyw.
10: Mówili uczniowie szkoły podstawowej nr 20 w Nowym Sączu, a zmiany mają wpłynąć na zdrowie dzieci.
9: SK Rock Sport.
10: Po turnieju kobiet teraz czas na turniej mężczyzn. Ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gospodarzem turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy swoje mecze będą rozgrywać w Sofii. Podopieczni Nikoli Grbicia będą bronić tytułu. Fazę grupową zaczną jutro od meczu z Portugalią. Później zagrają z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Po 40 latach Formuła 1 wraca do Madrytu. W niedzielę na nowym torze zostanie rozegrany wyścig o Grand Prix Hiszpanii. 14. runda Mistrzostw Świata. Liderem cyklu jest 20-letni Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa, który w tym roku wygrywał już 7-krotnie. Tor w Madrycie ma 5416 metrów długości. Kierowcy przyjadą 57 okrążeń, a w tym sezonie Hiszpania gości 2 wyścigi F1. W czerwcu kierowcy rywalizowali już na torze Barcelona-Katalunia. Wtedy zwyciężył Lewis Hamilton w barwach Ferrari.
8: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.
14: Dawid Zygmunt.

0: Cave i Kali Minogue w Ester Rock. Jeden z najpiękniejszych duetów w historii muzyki. Później było już tylko mroczniej. A dzisiaj 10. urodziny albumu Skeleton Tree. Nika Cave'a pewnie wspominał wam o tym Jaro w kultowych historiach. A ten program nazywa się Kolumna Zygmunta, po kolumnie Radar, a po radarze Człowiek z Metalu i co tam u Krzysia?
1: U Krzysiek Sokołowski. W dzisiejszym odcinku wprawdzie gościa nie będzie, za to będzie dużo prawdziwego metalu, dlatego że audycja będzie poświęcona właśnie true metalowi. Czyli będą zespoły takie jak przede wszystkim Manowar, Gravedigger, Accept, ale nie tylko. Do usłyszenia o 21:00.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama.

0: trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. I pozwolą państwo, że będę się zwijał. Jeszcze tylko szybkie ogłoszenie. Jutro schodzę z kolumny. Jadę załatwić wam fajne prezenty na przyszły tydzień. Ale wrócę do państwa w piątek. Za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Bardzo dziękuję za obecność. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, za wszystkie żarty, za wszystkie informacje. Za chwilę te poważne informacje w raporcie, później aktualności z rokowego świata w radarze, a ja życzę wam dobrego wieczoru i wrócę przed weekendem. Dawid Zygmunt, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: Tragiczny wypadek pod Radomiem. Premier zapowiada zaostrzenie przepisów. 30 lat więzienia dla Gabriela A. jest wyrok za brutalne zabójstwo w noc wigilijną. 10 zł za litr w raporcie ceny paliw i zapewnienie Ministerstwa Energii.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi premier po tragicznym wypadku kolejowym pod Radomiem. Donald Tusk zapowiada zaostrzenie przepisów. Po tym, jak ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity, jedna osoba zginęła, 20 jest rannych. Stan trzech jest ciężki.
2: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
0: Na miejscu wypadku przy wykolejonym pociągu wciąż pracują strażacy, kolejarze i śledczy. Składem podróżowało około 120 osób, wśród nich pani Beata, która udzielała pierwszej pomocy rannej zakonnicy.
3: No, uciskałyśmy tam dwa razy po 30, później zmieniła mi jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką i później znów reanimowałam ją i jeszcze jakiś pan i później znowu ja i przyjechało pogotowie. Podali adrenalinę, no i podłączyli tego LDL-a.
0: Ciężarówka, jak ustalono, uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Ten przejazd nie ma zapór, ale jest wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową.
1: To jest raport.
0: 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo w noc wigilijną. Taki wyrok usłyszał Gabriel A. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. W grudniu 2024 roku 18-letni wówczas oskarżony zaatakował w Pawlikach pod Nidzicą mężczyznę, który szedł na pasterkę. Skatował 47-latka i utopił w stawie. Gabriel A. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. Ma też zapłacić rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia.
4: Wyrok co do zasady nas jako oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje. Była to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego, przedterminowego zwolnienia oskarżonego. Społeczna sprawiedliwość bardziej by odniosła korzyść, gdyby to było dożywotnie pozbawienie wolności.
0: Zaznaczał prokurator Robert Piwnicki. Emocji po ogłoszeniu wyroku nie ukrywała matka ofiary Irena Bunalska.
5: I co z tego, że poszedł syn do posterki, do domu nie wrócił mi. I co ja mam powiedzieć? Bym chciała bardzo do karę taką syrową, żeby dożywocie dostał. Ja teraz zostałam sama, chora jeszcze do tego. A dzieciak mi pomagał, był przy mnie i pomagał wszystko. Jak ja mam teraz żyć? Nie wiem. Nie wybaczę im.
0: Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenia osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych Gabriel A. ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już do prawie 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja, ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł, ale wciąż wszystko będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
6: Jakby była po 10, też bym tankowała. Poza tym rozumiem, dlaczego są wyższe ceny, więc nie ma co z faktami dyskutować, muszą być wyższe.
7: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
8: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
9: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
10: To jest mój koszt paliwo.
9: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
10: Tak, dokładnie.
0: Mówili kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr, a diesel zbliża się do 8 zł 90 groszy.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Z Orlika prosto na stadion. W Gdańsku rozegrano pierwszy mecz inaugurujący trzecią edycję ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Tegoroczne zmagania cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
11: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę. Nawet więcej niż jedną drużynę, to jest kilkadziesiąt drużyn w zależności od powiatu. Potem mamy etapy wojewódzkie, no i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą o to, żeby zrealizować swoje marzenia, podnieść puchar.
0: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Drużyny będą reprezentować szkoły podstawowe, akademie oraz szkółki piłkarskie. Udział dziewcząt będzie niemal dwukrotnie większy niż rok temu.
12: Pogoda.
0: Noc pochmurna, miejscami opady deszczu. Od Suwalszczyzny przez Mazowsze i ziemię łódzką po Śląsk i Małopolskę także burze. Temperatura 12 stopni na ziemi lubuskiej i na Pomorzu, około 14 w centrum do 17 na południowym wschodzie. Jutro w całym kraju słabe przelotne opady deszczu. Najwięcej opadów na Pomorzu, Kujawach i na Warmii, a temperatura od 16 stopni nad morzem do 20 na południu i zachodzie.
12: Eskarok. Rada. A w tej godzinie naszego spotkania w radarze powiemy o niepublikowaniu.

I kiedy jakieś niecałe 10 lat temu zaczynałem prowadzić Radar na antenie Ski Rock, nie sądziłem, że będę musiał walczyć z fake newsami. Drodzy Państwo, wiralowym stał się film, ten, który w ciągu jednej doby zgromadził tylko 500 000 wyświetleń. Chodzi o to krótkie nagranie z koncertu AC/DC sprzed kilku dni ze stadionu w Houston, jakoby pan Angus Young miał zapomnieć, jak gra się solówkę do Hola Lotta Rosie. Jest właśnie takie nagranie w internecie, które nazywa się Angus Young Forgets the Solo and Gives AC/DC a Different Hola Lotta Rosie. I chciałem tylko wyjaśnić, bo skoro 500 000 wyświetleń w ciągu jednej tylko doby, no to, drodzy Państwo, będzie rosnąć wiralowo. Już dzisiaj dostałem kilka linków z informacją, że no Angus Young już się starzeje, jest bardzo źle, no już facet zapomniał, jak się gra jego własne numery. Chciałem tylko wyjaśnić jedną rzecz. Angus Young, drodzy Państwo, wcale się nie pomylił w tej kompozycji. On po prostu gra jasny schemat i właściwie robi to, co robi się za każdym razem w świecie bluesowym. Po prostu gra się pewien standard. Zapętla się go wielokrotnie, grając pewien motyw wtedy, kiedy inna sekcja gra zupełnie coś innego. Więc to, co wydarzyło się kilka dni temu na stadionie w Houston, było zupełnie normalne na koncercie AC/DC, a pan Angus Young ma się świetnie i potrafi zagrać cały ten numer, nawet bawiąc się w trakcie. Bo nie wszystko na koncercie musi być odegrane od początku do końca.

No One Knows. Co prawda bym polemizował tutaj z Joshem Homim, bo ci, którzy regularnie słuchają Radaru, oni jednak wiedzą. Oni dokładnie wiedzą, kto gościnnie już pojawi się na nowej płycie formacji Queens of the Stone Age, a będzie to wielki przyjaciel lidera formacji Queens of the Stone Age, czyli pan Dave Grohl z formacji Foo Fighters. To on będzie przynajmniej w jednej kompozycji bębnił na nowym krążku tego amerykańskiego zespołu. Do tego tematu jeszcze będziemy na pewno wracać. Będziemy na pewno jeszcze w tej godzinie wracać do Josha Homiego w kontekście bardzo pięknego i charytatywnego koncertu. Ale zanim to wszystko, to oddajmy głos legendzie, dlatego że w tym roku swój debiut wydał zespół Ramones. I to było 50 lat temu, kiedy to nastąpiło w 76 roku. No i wyobraźcie sobie, że ten muzyczny świat punk rockowy nie zapomina o tych ważnych także rocznicach i dlatego pod koniec sierpnia wielkie tuzy muzyki punk rockowej właśnie pochyliły się na specjalnym koncercie, grając wielkie przeboje zespołu The Ramones. Ale nie tylko oni o tym przypominają, także muzycy The Offspring nie zapominają o swoich muzycznych korzeniach.

0: co to był za koncert? Na jednej scenie Josh Homme z formacji Queens of the Stone Age, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, Andrew Watt, najbardziej rozchwytywany producent. No i to wszystko z pieniędzy bogatych ludzi, po to, żeby pomóc. To fundacja Chad Smith Foundation, czyli fundacja perkusisty Red Hotów, która pomaga liczbie ogromnej młodych ludzi z ubogich środowisk zająć się muzyką. No i panowie pojawili się tam, by zagrać fenomenalny koncert. Sięgnęli po repertuar Davida Bowiego, In Excess, Toma Petty'ego. Naprawdę, to robiło duże wrażenie. Wielcy goście, jak basista Alice in Chains, pojawił się Robbie Krieger z formacji The Doors, ale także legenda NBA, pan Derek Fisher, Will Ferrell, jeszcze kilku innych hollywoodzkich gwiazdorów także pojawiło się przy okazji tego koncertu, który miał miejsce kilka dni temu przy okazji imprezy Golf Jam. Polecamy bardzo serdecznie, szczególnie fanom Queens of the Stone Age, bo mam takie wrażenie, że przynajmniej ja ciarek od Josha Homme'ego nie miałem od jego genialnej płyty z Iggy Popem Post Pop Depression, ale to, co pokazał właśnie kilka dni temu, wykonując Let's Dance Davida Bowiego, to drodzy państwo, klękajcie narody.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: I to jest bardzo ciekawy wątek. Jaka piosenka tobie, drogi Wojtku, przypomina o twojej pierwszej miłości? Jesteś w stanie sobie teraz wyobrazić, przypomnieć?
3: Z nim będziesz szczęśliwsza.
2: Okej. To u mnie Łzy i Agnieszka. Kochali się namiętnie w męskiej ubikacji.
4: Transfer najlepszego strzelca tego sezonu, Jordi, Oddi, Sanchez.
3: Pan Sanchez.
4: Pan Sanchez przenosi się z Wisły Kraków do Pogoni Szczecin.
3: Michał, Michael, Michaelo, Pokrękowski.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. S-Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
5: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
8: Reklama.

I oprócz tego błękitnego nieba, to życzyłbym sobie, żeby co po niektórzy przestali nas rozgrywać marketingowo. Bo spoglądając na ostatnie ruchy Alexa Van Halena, mam wrażenie, że właśnie próbuje on na siłę przypomnieć o sobie i nie tak, jak powinien o sobie przypominać. Bo to, że 7 dni temu holenderskie media poinformowały, że został on kawalerem Orderu Lwa Niderlandzkiego, a to jest najwyższe holenderskie odznaczenie dla osoby cywilnej, ten 73-letni muzyk był w niebo wzięty. I to było 7 dni temu. Natomiast już 5 dni później postanowił publicznie obrażać wokalistę Van Halen, czyli samego Hagera, który też nie był mu dłużny, ale ja o tym nie informowałem na antenie Jeski Rok w Radarze, no bo w końcu to nie jest program i nie powstał on po to, żebym informował, kto kogo nazywa idiotą. Natomiast większa całość się zaczęła budować wtedy, kiedy dzisiaj jeszcze pojawiły się informacje o tym, że niepublikowane wcześniej nagrania Van Halen zostanie wydane wraz z limitowaną edycją książki Alexa Van Halena. I ja pytam wprost, dlaczego Alex nie mógł po prostu tylko wspomnieć o tej nowej kompozycji, a nie w międzyczasie po otrzymaniu tego najważniejszego wyróżnienia państwowego i jeszcze obrażać Bogu ducha winnego faceta, z którym nawet nie miał kontaktu w ostatnich latach. Dla mnie jest to dziwna próba, która mi się kompletnie nie podoba. Dlatego, panie Aleksie, cieszę się, że pojawi się już niebawem ta wyjątkowa kompozycja Glider z 74 roku na 7-calowym picture disku, jeśli chodzi o winyl. Natomiast nie tędy droga, jeśli chodzi o pomysły na promocję. Bez obrażania, bo to nie ma sensu.

0: i to już 22 lata. To szokujące. Open Your Eyes i Alter Bridge, Westeroki. Wyjątkowa kompozycja sprzed lat, która dotarła do drugiej pozycji amerykańskich list przeboju. Warto wspomnieć, że chyba najlepiej ten czas, te 22 lata wykorzystał sam Miles Kennedy, ponieważ Mark Tremonti gdzieś tam pojawiał się w różnych projektach. Natomiast Miles Kennedy, to co zrobił przez te wszystkie lata, także ze Slashem, także z formacją The Conspirators, jest naprawdę godna podziwu. No, ciężko znaleźć drugiego tak mocno zapracowanego muzyka przez te ostatnie dwie dekady.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
1: Reklama. SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, do jakiego projektu dołączył Brian May z formacji Queen. Zerkniemy także na dzisiejszą muzyczną zapowiedź pana Briana Adamsa. No ale zanim to wszystko, czas sprawdzić, co słychać w miejscu, gdzie noszenie lodów w kieszeni jest tu surowo zabronione. No, po dzisiejszych upałach w Polsce ja bym jednak zaryzykował te konsekwencje. To Sweet Home Alabama, to właśnie z tego magicznego miejsca, bez lodów w kieszeniach. Witamy się my, czyli formacja Lynyrd Skynyrd, Michał Prokopowicz, no i zapraszamy do 20:00. Pierwszej na pewno, a później będzie on, człowiek, którego uwielbiacie.

No i fani czekają na ostatni dzień stycznia w Gdańsku i później 2, 3, 4 lutego w Poznaniu, we Wrocławiu i w Krakowie. Wszędzie tam, na tej części europejskiej trasy koncertowej, formacja Derasmus się pojawi. Oczywiście kompozycji In The Shadows nie zabraknie. Czy warto jest w ogóle mówić o tym, że panowie pojawią się w Polsce, by promować swój najnowszy album Weirdo? Pewnie kompletnie nie i to nie jest żadna złośliwość, no ale powiedzmy sobie prawdzie w oczy, no przecież nikt nie zna więcej niż In The Shadows. A z drugiej strony ja nawet próbowałem się trochę, drodzy Państwo, zainteresować tym tematem, kiedy panowie z Derasmus mieli taki swój pomysł, że znów się pojawią na fińskiej Eurowizji. To było rok, dwa, może trzy lata temu. Obserwowałem, słuchałem nawet tego nowego numeru i wiecie co? No i kompletnie nic. I to jest właśnie największy problem zespołu Derasmus. Natomiast innym problemem, który dzisiaj ma zespół Strachy na Lachy i Piżama Porno, jest to, kto po prawie 40 latach bębnienia w tymże zespole zastąpi pana kuzyna. Czekamy na te informacje, trzymając kciuki za Rafała, żeby jak najszybciej przeszedł na tę muzyczną emeryturę i zadbał w końcu o swoje zdrowie. Tak zupełnie. A kiedy i kto będzie bębnił na tym balu, to do tego tematu jeszcze w radarze na pewno będziemy wracać.

Kto by pomyślał, że pana Briana Maya zobaczymy w takim projekcie? W projekcie aktora Williama Shatnera, który wcielił się kiedyś w kapitana Kirka w serialu Star Trek i w kilka jeszcze innych słynnych ról. Ten 95-letni aktor, drodzy państwo, marzy o tym, żeby wydać swoją płytę metalową. No i nie trzeba będzie długo czekać. Wiemy, że na tym krążku pojawi się muzycznie Brian May, który ma zagrać solówkę w jednym z utworów. Wiemy, że na tej płycie gościnnie pojawi się także Rob Halford z Judas Priest, pojawi się Richie Blackmore, pojawi się Zakk Wylde, Henry Rollins i jeszcze wielu innych wspaniałych gości ze świata metalu. A sam zainteresowany 95-letni aktor mówi, że metal sprawia, że wyobraźnia jest głośna. Mówi, że ten album to połączenie sił i każdy artysta wnosi swój ogień, swoją precyzję i swój chaos. Jak mówi na koniec, wybrałem ich, bo mają coś do przekazania i dlatego, że metal wymaga szczerości. Szczerze mówiąc, to ja bardzo czekam na pojawienie się pana Briana Maya właśnie w tym projekcie, tak samo jak szczerze czekam także na pojawienie się nowej płyty Nickelback. Tym bardziej, że z jednej strony dostaliśmy te power ballady, ale na tej najnowszej płycie będzie także, no właśnie, nawet metalowo miejscami. To Leave Me Behind.

0: to dzisiaj zastanawiam się, co w głowie miał pan Eric Clapton, kiedy tworzył tę kompozycję, bo pomysł był jeden. On nie mógł otwarcie wyznać miłości żonie swojego przyjaciela, dlatego właśnie zrobił numer, o którym później dowiedział się cały świat. Ciekawe, co ona na to.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

To historia wielkiego bohatera Kanady. A więcej, hołdu dla Kanady nie będzie brakować także na dzisiaj zapowiedzianej płycie Bryana Adamsa. I to mi się, drodzy Państwo, zdecydowanie bardziej podoba, jak próbuje w mediach zaistnieć Bryan Adams, a nie to, jak robi to dzisiaj Alex Van Halen, obrażając innych ludzi przy okazji promocji także swojej książki czy kompozycji Van Halen. Pan Bryan Adams postanowił osobiście oddać hołd dla Kanady, kraju, w którym dorastał i który ukształtował jego życie oraz twórczość. Dlatego już niebawem na sklepowych półkach dostaniemy 12 kompozycji zaskakujących. Będzie trochę country, będzie folku, będzie rocka. Jak mówi, tworząc to, sam określiłem to mianem wyjątkowo kanadyjskiego muzycznego krajobrazu. No to czekamy na ten nowy krążek pana Bryana. Już teraz z Kanady przenosimy się, drodzy Państwo, bardzo daleko, czyli do południowoafrykańskich rejonów. To cover od Cedar.

0: A ci, którzy myśleli, że nie da się zarobić na muzyce, no to może się nie da. Natomiast Metallica chyba nie może narzekać, skoro w grudniu serwis Spotify podał informację, że tylko w minionym roku fani tego zespołu poświęcili łącznie odpowiednik 21 tysięcy lat na słuchanie muzyki Metallica. Stąd wcale się nie dziwię, że Lars Ulrich postanowił zgromadzić swój majątek, ponieważ sprzedaje właśnie sąsiadujące rezydencje za, uwaga, 68 milionów dolarów, a do tego perkusista Metallica sprzedał właśnie osobną działkę za dodatkowe 16 milionów dolarów. Jakby to tak przeliczyć na złotówki, no to robi się już całkiem niezła sumka.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest takie Ferrari Luce, a konkretnie pierwszy egzemplarz oznaczony jako chassis zero, który poszedł na aukcji charytatywnej, tenże Luce, za 40 milionów dolarów.
1: Łukasz Bąk.
3: W świecie, kiedy nawet już Lamborghini i nawet Ferrari pakują do swoich najnowszych modeli elektryczne silniki, albo przynajmniej wspomagane są elektryką, bo są pluginami, to jednak Brytyjczycy idą w sukurs temu wszystkiemu i dają V12-teczkę.
1: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama. Eskarok Radar. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze będzie o wielkich pieniądzach i wkurzonych braciach Gallagher. Dodatkowo posłuchamy nowej świeżej krwi i sprawdzimy, jak przebiegają prace nad nowym Slipknotem. Ale zanim to wszystko, czas odwiedzić Hollywood za sprawą tego irlandzkiego zespołu. To The Cranberries. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00.

To Far Far Away. I aż tak daleko ten 3 październik nie znajduje się w kalendarzu. A to właśnie tego dnia, 3 października, niezwykłe muzyczne archiwum Oasis trafi pod młotek, bowiem brytyjski dom aukcyjny, który szacuje, że ta kolekcja może zostać sprzedana za kwotę około, no powiedzmy w przeliczeniu między 6 a 8 milionów złotych. Mówimy naprawdę o bardzo wyjątkowych nagraniach Oasis. Zresztą, jak informuje dzisiaj The Times, mówimy o 63 nagraniach koncertowych z lat 90. To tylko mały fragment, dlatego że mówimy o 209 kasetach DAT, 73 kasetach analogowych i 3 płytach mini-disc. Oczywiście panowie z Oasis są bardzo poruszeni, są wkurzeni, mówią, że sprzedaż tych pamiątek wzbudziła w nich zaniepokojenie, ale był pomysł, by oni odzyskali wszystkie te nagrania. Jak dzisiaj w rozmowie z The Times powiedział pan Richards, który jest inżynierem dźwięku zespołu Oasis, powiedział, że zespół był, uwaga, zainteresowany odzyskaniem, a nie odkupieniem niektórych nagrań. I okazuje się, że są tacy ludzie, którzy nie chcieli tego oddać za darmo, chcieli zarobić, no i zarobią. 3 października. No i zobaczymy, czy łzy się poleją na polikach panów z Oasis. To Stop Crying Your Heart Out. No i Oasis w SC.

0: To facet, który już od lat rozwija swój własny muzyczny język. I dokładnie to samo robi pewne emocjonalne trio związane z Wrocławiem, trochę z Opolem. Przed nami, drodzy Państwo, wyjątkowy zespół, który podczas tegorocznej edycji programu Must Be The Music zapadł nam bardzo mocno w pamięci, a teraz to trio także będzie muzycznie w dzisiejszej świeżej krwi się prezentować.
1: To jest Świeża Krew w ESC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, czas na świeżą krew w ESC Rock, a dzisiaj ze mną i z Państwem zespół I'm Sleep, Aleksandra Fikus, dzień dobry.
3: Cześć.
2: Karol Kułakowski i
4: Cześć.
2: Filip Kazimierczak, witam Was
4: witam.
2: Serdecznie. Zespół, który mianuje się jako zespół z Wrocławia, ale tak naprawdę jesteście z Trzcianki i z Opola.
3: Tak, to
2: dobrze wyczytałem?
4: Tak, dokładnie, no.
2: Czyli ten Wrocław was tak przygarnął, albo wy właściwie tam się po prostu osiedliliście i sobie tam mieszkacie, tworzycie i komponujecie muzykę.
3: Dokładnie tak.
4: Znaleźliśmy się tam, a potem znaleźliśmy siebie.
2: O, pięknie. Zaraz do tego dojdziemy. Jak to się stało, że na siebie trafiliście? Jesteście kapelą, która ostatnio miała wielką przyjemność, tak mi się wydaje, występować w takim programie muzycznym Must Be The Music. Dotarliście do finału, tam zresztą też z całkiem ciekawymi osiągnięciami. Było przez chwilę przynajmniej o was głośno, że tak powiem, medialnie. A jakbyście mieli siebie scharakteryzować? Kim jesteście, co gracie, dla kogo tworzycie muzykę?
5: No, jesteśmy triem i myślę, że jedna z takich ciekawych rzeczy to, że każdy z nas ma inny background, każdy z nas ma inne korzenie muzyczne. Tworzymy taką fuzję, która właśnie składa się częściowo z tych wszystkich rzeczy, czyli na przykład z mojej strony to jest taka muzyka kiedyś bardzo rockowo-metalowa, ale obecnie bardziej taka klawiszowa, spokojna, jakieś domieszki elektroniki, a no tu już Karol i Ola może powiedzą, jakie są ich korzenie.
3: Mhm. Ja się wywodzę z muzyki klasycznej, więc przemycam wszystkie elementy takie cinematic, klasyczne, symfoniczne do muzyki, ale też tutaj dzięki chłopakom poznałam elektronikę i gram na skrzypcach elektrycznych, przez co łączę też właśnie tą symfoniczność z elektryką i z różnymi syntezatorowymi brzmieniami.
2: Mhm. I tutaj?
4: Ja może nie tyle, co się wywodzę, ale mam duże koneksje ze sceną właśnie hip-hopową. I bardzo lubię robić rapsy. Jest to coś, co sprawia mi przyjemność poza muzyką, którą robimy w I'm Asleep.
2: Na koncie macie już jeden album, jeśli dobrze zrozumiałem, drugi tak, jest w drodze tak i jest. Tak naprawdę zapowiadacie teraz swoimi piosenkami nowe wydawnictwo.
4: Tak jest.
3: Tak, dokładnie.
2: Czego posłuchamy? I dlaczego to będą Ciarki?
5: No, posłucham utwór Ciarki, ponieważ to jest taki utwór, w którym trochę wyszliśmy ze strefy komfortu, staraliśmy się pokazać jednocześnie nasz klimat, ale też współpracować z zewnętrznym producentem, którego z tego miejsca Harry serdecznie się pozdrawiam. I no, wydaje nam się, że ten utwór jest w stanie pokazać nas właśnie z kilku stron.
2: Mhm. Dobrze, posłuchajmy. Ja zapraszam Państwa serdecznie do wersji podcastowej. Tam postaramy się troszeczkę zagłębić w historię zespołu, no i pogadać o tym, co robicie na co dzień i jak będzie wyglądała wasza przyszłość. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do słuchania.
3: Dzięki.

co to były za czasy. On ze swoim podejściem profeministycznym wydaje kompozycję, która staje się bohaterem skandalu i album nagle zostaje wyłączony ze sprzedaży w dużych sieciach amerykańskich sklepów i wszystko przez tę jedną kompozycję. Na szczęście później, co po niektórzy, poszli po rozum do głowy. To Nirvana, to Rape Me.

skoro Patty przypomina nam o nocy, to może dołóżmy trochę do tego naszego muzycznego pieca. Tym bardziej, że zbliża się człowiek z metalu, to może mały Slipknocik. Tym bardziej, że Jim Root, czyli gitarzysta tego zespołu, wspomniał ostatnio, że panowie jamują przez półtorej, dwie godziny. Później w tym czasie są w stanie stworzyć cztery pomysły na utwory, a później po prostu poświęcają czas na aranżowanie. Dodaje, że mają około 50 aranżacji na nowy krążek, a ostatnio dodał także, że jest to wszystko szalone, co dzieje się w studio, bo brzmi jak nic, co wcześniej słyszałem, wspomina Jim Root. My, uzbrajając się w cierpliwość, czekając na nowe dźwięki od Slipknota, posłuchajmy tych nieco starszych. To Dead Memories w Esce Rock.

0: Kto by pomyślał, że ta kompozycja nagle stanie się takim wielkim sukcesem, szczególnie w krajach niemieckojęzycznych. Niemcy, Austria, Szwajcaria to są te kraje, które no, dosłownie zwariowały na punkcie właśnie tej hiszpańskiej kompozycji. No tamtejsze listy przebojów wtedy naprawdę były zdominowane właśnie przez ten zespół. To jest dopiero ciekawostka. Więcej muzycznych ciekawostek, ale ze świata metalu, będzie miał dla was Krzysiu Sokołowski, czyli człowiek z metalu, już za kilka chwil po 21. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego czwartku wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Nie wiem, na przykład w Halong Bay na przykład zjadłem sałata, gdzie krewetki skakają, nie? To się nazywa Jumping Shrimp Salad, się nazywa.
3: Na co byś stawiał?
2: Ja bym stawił na żurek, bo żurek to jest taką zupę typową, taką polską i to jest ten polski ramen. Ten chłonik już jest w stylu domu w Polsce, że naprawdę on został stulingowany przez Polacy. Ja myślę, że możemy powiedzieć, że to jest też nasz przepis. No różowa zupa, no. Jak ktoś przyjeżdża i dajesz mu różowe coś do jedzenia, to jest nasz gazpacho.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie gotuje Pascala Brodnickiego.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

0: Człowiek z metalu. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
1: Chciałbym mieć mięśnie jak Joey DiMaggio. Chciałbym mieć siłę jak czarny wicher Dądź. Ręce się uginają. Bez obciążenia sztangę rwę. Od feromonów kleję się. Chciałbym mieć mięśnie jak Eric Adams. Chciałbym móc walić jak wojownika młot. Znów na ławeczce siadam. 20 kilo klatkę gnie. W spodenkach smuga cienia mknie. Chciałbym wyglądać jak z Manowara. Naciągnąłem skórę na swój tors. W powietrzu sfond jak perfumy Diora. Podnieta stawia miecz na sztorc. Chciałbym mieć mięśnie. Nie. Dzień dobry wieczór, ludzie z metalu. Tradycyjnie tu wasz człowiek z metalu. Dlaczegóż rozpocząłem dzisiejszą audycję od tego wspaniałego poematu? Otóż tematyką dzisiejszego odcinka będzie true metal, czyli nic innego jak najprawdziwszy z najprawdziwszych rodzajów muzyki metalowej. Zacytowałem tutaj fragment kawałka zespołu Night Lover, w którym mówi się o, właściwie gloryfikuje wręcz, no może troszkę z przymrużeniem oka i może trochę w krzywym zwierciadle, ale jednak powiedziałbym, że się gloryfikuje zespół Manowar. A dlaczego mówię o Manowar? No, z kilku względów. Pierwszym jest ten, że jest to chyba najbardziej true metalowy zespół, jaki znam, i podejrzewam, że tak samo jest i w waszym przypadku. Zresztą samo to nazewnictwo true metal wzięło się od zespołu Manowar. Za chwilę usłyszymy dwa kawałki, które są iście true metalowe. Pierwszy z nich to Army of the Immortals z 84 roku z płyty Hail to England. Następnie poleci The Gods Made Heavy Metal z 96 z płyty Louder Than Hell. Później zagłębimy się jeszcze w tajniki tego true metalu. Co to w ogóle jest i po co i dlaczego? Natomiast najpierw chciałbym wam przytoczyć choćby krótkie fragmenty tych dwóch kawałków, które za chwilę usłyszycie, dlatego że teksty w true metalu są bardzo istotne. Jeśli chodzi o pierwszy fragment Armii Nieśmiertelnych, czyli The Army of the Immortals, to fragment, początek tego numeru właściwie brzmi tak. Hymny bitewne dały sygnał. Usłyszeliście prawdziwy metal. W drodze ku chwale stanęliście u naszego boku, a fałszywi zapłakali. Wasza miłość to sąd. Daliście nam życie. Jeśli chodzi o fragment drugiego kawałka, czyli The Gods Made Heavy Metal, bogowie stworzyli heavy metal. Na początku była cisza i mrok nad całą ziemią. Potem zadał wiatr, a niebiosa się rozerwały. Z hukiem spadły pioruny i grzmoty. Uderzyły w ziemię, rozrywając ją. Wysoko na niebie zapłonął ogień. Od dołu żar roztapiał skały. Ziemia drżała i dudniła. Bogowie stworzyli heavy metal i wiedzieli, że jest dobry. Nakazali grać go piekielnie głośno, a my obiecaliśmy, że tak właśnie zrobimy. Gdy nieudacznicy mówią, że to koniec, wiedz, że kłamią. Bogowie stworzyli heavy metal i on nigdy nie umrze. Posłuchajmy tych dwóch hymnów od zespołu Manowar.

No i to jest iście true metalowe wyjście z numeru. Iście true metalowa koda. Ach, ten Manowar, ach, te ich skóry, ach, ten ich wizerunek. Jeśli ktoś jakimś cudem się uchował i nigdy nie zetknął się z zespołem Manowar, czy to z ich muzyką, czy to z ich stylizacjami, to zapraszam. Jeden z dwóch numerów, który usłyszeliście, pochodzi z 1984 roku z płyty Hail to England, natomiast pierwszy album panów z zespołu Manowar pochodzi z 1983 roku. Jest to płyta Into Glory Ride i warto zapoznać się z tą płytą zarówno pod kątem muzyki znajdującej się na tym albumie, ale również warto obejrzeć stylizację tych Amerykanów, true metalowców, jaka prezentuje się na okładce tegoż albumu. Nie więcej wam nie będę zdradzał. Natomiast no, zainspirowani z Nocnym Kochankiem, chociażby tymi stylizacjami, tekstami, także muskulaturą kwartetu ze Stanów Zjednoczonych, no, napisaliśmy kiedyś numer Siłacze, który zresztą cytowałem na samym wstępie dzisiejszego programu. Jeśli chodzi o zespół Manowar, to tak się składa, że całkiem niedługo, bo już pod koniec stycznia, dokładnie 26 stycznia i 27 stycznia, zespół wystąpi w Polsce, dokładniej rzecz ujmując w Łodzi w Atlas Arenie, 26 stycznia, a 27 w Krakowie w Tauron Arenie. Ciekawostką jest fakt, że 26 na tym koncercie łódzkim Manowar wykona, przynajmniej tak zapowiada, wykona w całości płytę Kings of Metal, a jest to no, taki kultowy album tegoż zespołu. Natomiast w Krakowie postawi na płytę Fighting the World, która też należy do klasyków tego zespołu. Natomiast no, oczywiście koncerty nie zamkną się na tych albumach. Panowie dorzucą jeszcze co najmniej kilka innych utworów. Także serdecznie polecam te dwa koncerty. Mam nadzieję, że zobaczymy się. Jeśli tylko będę miał wolne w robocie, to myślę, że mnie tam zobaczycie. Jeśli chodzi w ogóle o sam true metal, bo warto się chyba zastanowić, skąd w ogóle wziął się ten termin. Oprócz tego, że samo to wyrażenie true metal pojawia się właśnie w tekście Army of the Immortals od zespołu Manowar, no to ten termin ogólnie odnosi się, no jak sama zresztą nazwa wskazuje, do prawdziwego metalu. Ale czym jest ten prawdziwy metal? Manowar wielokrotnie podkreśla to w swoich tekstach. Mówi, że to, co oni prezentują na scenie, często wykracza też poza właśnie sceniczne deski, czyli heavy metal jest dla nich swojego rodzaju, no powiedziałbym nawet religią. Zresztą Eric Adams, wokalista, ale także i basista grupy, czyli Joey DeMaio, dosyć często wypowiadają się na temat true metalu, wypowiadają się na temat swoich fanów, mówią o tym, jak bardzo ważni są fani dla nich, ale fani, którzy, jak oni to określają, nie są pozerami, a którzy właśnie są prawdziwymi metalowcami, czyli true metalheads. Joey DeMaio kiedyś w 2006 roku w wywiadzie dla Hard Rock Magazine wypowiedział takie słowa: wierzę w fanów, wierzę w metal bardziej niż ktokolwiek inny. I jeszcze jedno, jestem gotów zginąć za metal. A wy? Myślę, że z tych słów można wysnuć jeden wniosek, że dla zespołu Manowar jest heavy metal, później długo nic. Także jeśli chcecie być prawdziwymi metalowcami, to pamiętajcie, zero pozerki. I wracając do true metalu, który jest prezentowany również przez inne zespoły, to oprócz Manowar wymienia się no choćby zespół Gravedigger z Niemiec albo słynny Accept. I te zespoły usłyszymy za chwilę. Na pierwszy ogień poleci płyta Heavy Metal Breakdown z tytułowym utworem, rok 84, a następnie coś od zespołu Accept, dokładniej rzecz ujmując London Leather Boys, czyli 83, i płyta Balls to the Wall.

London Leather Boys od zespołu Accept. London Leather Boys to nic innego jak londyński gang motocyklowy. Jednak wielu ludzi nie tak odebrało ten utwór. Wiele osób twierdziło, że to piosenka o tematyce gejowskiej, ale tak nie jest, powiedział w jednym z wywiadów ówczesny wokalista Accept Udo Dirk Schneider. Źródłem plotek o gejowskim charakterze utworu była amerykańska okładka albumu przedstawiająca ubranego w skórę motocyklistę. Był on w stroju przypominającym zestaw BDSM i w dłoni dzierżył swojego rodzaju kulę. Kiedy wydaliśmy płytę Balls to the Wall, przez tę okładkę wszyscy zaczęli nazywać nas gejowskim zespołem metalowym, wspominał Udo. No cóż, tak to już bywa. Tak skwitował Udo Dirk Schneider reakcję ludzi na okładkę płyty, na zresztą i również reakcję na ten tekst. London Leather Boys myślę, że spokojnie może być uznany za jeden z numerów true metalowych, dlatego że właśnie ta stylizacja na takich, powiedziałbym, twardzieli, w tych skórach, ćwiekach i tak dalej, to jest nieodłączny element tego heavy metalowego, true, powiedziałbym, metalowego świadka. Wysłuchaliśmy i Grave Diggera, i Acceptu. Tutaj w międzyczasie rozmawialiśmy sobie z Łukaszem Szaciłowskim, który realizuje oczywiście tradycyjnie dzisiejszy program, również o zespole Grave Digger. I ja pamiętam, nie wiem, czy już wam kiedyś o tym opowiadałem, ale przypomniała mi się taka anegdotka, jak miałem jeszcze kilkanaście lat i do Polski przyjechał zespół Grave Digger i wtedy na koncert do Warszawy wybrał się, o ile dobrze pamiętam, Grave Digger wtedy grał w Stodole i na ten koncert wybrał się z moich znajomych między innymi ojciec Arkadiusz, znany z zespołu Nocny Kochanek, gitarzysta, i pamiętam, że zazdrościłem Arkadiuszowi tego, że się wybrał na ten koncert i nie tylko ze względu na fakt, że o ile dobrze pamiętam, to nawet złapał chyba kostkę gitarzysty, ale ogólnie zazdrościłem mu samego tego wyjazdu. Już nie pamiętam, dlaczego nie dotarłem na ten koncert, natomiast utkwiło mi w głowie jedno. Arek, jak przyjechał z tego koncertu, powiedział mi, że widział Chrisa Botendala, czyli wokalistę grupy, jak przechadzał się jeszcze przed koncertem gdzieś tam w okolicach Stodoły i miał na sobie krótkie, kolorowe, o ile dobrze pamiętam, pomarańczowe spodenki. Dla mnie, jako takiego młodego, no chyba powiedziałbym ortodoksyjnego heavy metalowca, był to był to dla mnie, powiedziałbym tak, policzek poniżej pasa. Na szczęście później doszedłem do pewnych życiowych wniosków, że nie szatan zrobi człowieka. Ale wróćmy już może do kawałków heavy metalowych od innych zespołów. Mówię oczywiście tutaj o takich true metalowych utworach, a do takich pewnie zalicza się numer zatytułowany po prostu heavy metal od zespołu Judas Priest. Judas Priest to może nie jest stricte taki true metalowy zespół, natomiast ten kawałek, który pochodzi z 1988 roku z płyty Ram It Down, traktuje siłą rzeczy o muzyce heavy metalowej, jest bardzo prawdziwy, ma w sobie swojego rodzaju surowość, aczkolwiek w pewnym sensie jest też zdradziecki. Dlaczego? Otóż na płycie Ram It Down rzekomo bębny nagrywał Dave Holland, czyli ówczesny perkusista grupy, ale wróbelki ćwierkały i zresztą trochę to słychać, że, a ci, którzy znają się na bębnach, powiedzą, że bardzo to słychać, że na tym albumie albo wszystkie partie bębnów, albo większość nie wyszły spod rąk i nóg Dave'a Hollanda, a były zagrane po prostu przez automat perkusyjny. Spekuluje się na ten temat, czy była to jakaś taka świadoma decyzja. Mówi się, że prawdopodobnie Judas Priest chcieli iść z duchem czasu i chcieli nagrać tę płytę trochę właśnie w takim tonie nowoczesnych, oczywiście jak na tamten czas, numerów. Wtedy było bardzo popularne używanie automatu perkusyjnego. No ale niektórzy spekulują, że może nie chciano, żeby Dave Holland tutaj grał, a może nie był w formie, może nie domagał. W każdym razie był to ostatni album Judas Priest, na którym notuje się w ogóle w bukletach, czyli w książeczkach załączanych do płyt CD, Dave'a Hollanda jako perkusistę.
później, no wiadomo już, kto zagrał bębny na kolejnym albumie, gdzie słynny Painkiller został zagrany tak, że głowa została urwana niejednemu fanowi. Ale dobra, na razie skupiamy się na płycie Ram It Down i na kawałku Heavy Metal.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto.
3: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
3: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Człowiek z metalu w ESC Rock.

żebyście sobie nie myśleli, że przygotowałem tylko same takie starocie true metalowe, to postawiłem również na Metal is Forever z płyty Devil's Ground z 2004 roku, czyli też nie jest to może super nowy numer, ale jednak przyznacie, że w zestawieniu z kawałkami z lat 80. to można powiedzieć, że to aż pachnie świeżością. Oczywiście numer wypuszczony przez Primal Fear z Niemiec, jeden z moich ulubionych power metalowych zespołów. Tu w ogóle rozmawiając sobie na poza anteniu z Łukaszem Szaciłowskim, przypomniał nam się pewien fakt dotyczący true metalu i festiwalu Wacken, czyli największego metalowego festiwalu na świecie. Otóż na Wacken swojego czasu istniała w ogóle taka scena, która nazywała się True Metal Stage i trwało to aż do 2016 roku. Później dopiero tę nazwę zmieniono na Harder Stage. Wracając jeszcze w ogóle do naszych deliberacji i dywagacji na temat true metalu, powiedziałem wam o tym, że no przede wszystkim zespół Manowar mówi o tym, że heavy metal to jest przede wszystkim styl życia, że to nie tylko muzyka. I w true metalu to bardzo mocno przejawia się w tekstach. Teksty w true metalu często poruszają takie tematy jak no nie tylko sama muzyka, jaką jest heavy metal, ale także i walka, męskość, wojna, honor. Wojownicy metalu nierzadko oddają się w tych tekstach, można powiedzieć, na użytek, czy powiedziałbym, że oddają się służbie jakichś często fikcyjnych królestw czy religii, na przykład nawiązując do wierzeń nordycko-germańskich czy chrześcijaństwa, bądź też osadzają swoje historie właśnie w realiach fantasy. Ponadto teksty te często traktują o samym metalu, zresztą co wcześniej powiedziałem, ale no ważne jest tutaj, żeby zaznaczyć, że wychwalając ten metal, gloryfikując go. Jeśli chodzi o zespół, jeszcze raz powiem, Manowar, bo to jest najbardziej klasyczny, najbardziej chyba true metalowy zespół na świecie. No i jak na samym wstępie powiedziałem, zespół, który można powiedzieć wymyślił, ukuł ten termin true metal, to Joey DiMaggio, czyli basista grupy, kiedyś powiedział: z jednej strony nasze teksty niosą poważne przesłanie, ponieważ heavy metal jest dla nas sposobem na życie, który chcemy przekazać fanom. Z drugiej strony ich forma, jak choćby w utworze Hail and Kill, przypomnę z płyty Kings of Metal, jest wysoce metaforyczna. Nie należy ich zatem traktować dosłownie, lecz z pewnym przymrużeniem oka. Wynika to po prostu z faktu, że ten gatunek muzyczny jest dla nas nierozerwalnie związany z określonymi stereotypami. Dobra, już odejdźmy chociaż na chwilę od zespołu Manowar i zajrzyjmy do naszego polskiego podziemia. Swojego czasu istniało bardzo dużo zespołów, które określiłbym mianem takich stricte właśnie heavy, ale przede wszystkim true metalowych. I wybrałem dzisiaj dla was takie dwie, powiedziałbym, perełki. Na pierwszy ogień poleci numer Kapłani Metalu z 2004 roku z płyty Za podnietki nad tym true metalem. Z płyty Za Horyzontem Ciszy od zespołu Monstrum, następnie coś od kieleckiego Sorcerera, czyli metalowa husaria. Słynny niegdyś true metalowy basista Keltus wielokrotnie pytał: co z true metalem w Polsce? No właśnie, ciekawe jak dzisiaj ma się ten true metal, ale warto czasem zajrzeć do tych starszych kompozycji i odświeżyć no choćby tego Sorcerera. Ale najpierw Monstrum, później Sorcerer, powiedziałbym, na deser.

Metalowa Husaria, zespół Sorcerer, rok 2004 i epka zatytułowana po prostu Metalowa Husaria. Mam nadzieję, że wybaczycie jakość nagrania, ale uwierzcie, że dosyć ciężko po tylu latach dostać tę epkę i z Łukaszem Szaciłowskim wygrzebaliśmy taką wersję, która no pozostawia wiele do życzenia, ale tak czy siak zdecydowaliśmy się zagrać dzisiaj dla was ten kawałek, bo jak polskie podziemie, jak true metal, to mnie jako jeden z wielu numerów w pierwszej kolejności właśnie kojarzy się Metalowa Husaria. Niestety wybiła właśnie 21:57, a za chwilę 58 chyba nawet już, co oznacza, że musimy zbliżać się ku tak zwanej końcówce, jakkolwiek dwuznacznie by to nie brzmiało. Na zakończenie jeszcze chciałbym serdecznie tutaj w ramach takiej drobnej prywaty podziękować wszystkim obecnym na koncertach Nocnego Kochanka, na plenerowych koncertach Nocnego Kochanka. 4 września zagraliśmy na Amfiroku w Katowicach, następnie 5 września zagraliśmy w Strzyżowie na Podkarpaciu i został nam ostatni koncert plenerowy. Powiedziałbym, że letni, ale właściwie to już 27 września. To już raczej koncert jesienny, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało. Zagramy w Strzelinie pod Wrocławiem, także na ten koncert serdecznie zapraszam. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy przybyli na koncerty Nocnego Kochanka w tym wiosenno-letnim czasie. Wczoraj zresztą, jeszcze nawiązując do Nocnego Kochanka, wrzuciłem info na temat książki, która niedługo się ukaże. Książka biograficzna zespołu Nocny Kochanek, także serdecznie zapraszam. Już nie będę się rozgadywał na temat samego wydawnictwa. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na moje czy Nocnego Kochanka media społecznościowe. Jeszcze jeśli chodzi o ucałowania i pozdrowienia, to serdecznie razem zresztą z realizatorem Łukaszem Szaciłowskim ściskamy Klaudię Antoszewski i Dawida Zygmunta, którzy są dzisiaj w delegacji, ale wiemy, że słuchają audycji. Także ucałowujemy, ściskamy. No i jeśli już padło nazwisko Klaudii, to chciałbym troszkę wyjaśnić, też troszkę się usprawiedliwić przed słuchaczkami i słuchaczami. Otóż wiem, że pisaliście z zapytaniami również, dlaczego dzisiaj nie ma tak zwanego live'a na żywo na TikToku. No właśnie nie ma live'a na żywo, dlatego że Klaudia jest w delegacji. Natomiast mam nadzieję, że jeśli nie za tydzień, to już za 2 tygodnie na pewno nie tylko się usłyszymy, ale i zobaczymy na TikToku. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Na zakończenie przygotowałem wam coś iście true fucking metalowego od zespołu, a zresztą co ja będę przedstawiał ten zespół. Posłuchajcie, może rozpoznacie. Do usłyszenia za tydzień o 21:00. Stay true!

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: O jeden most za daleko to było rozwiązanie naszego dzisiejszego konkursu kartonów. O jeden most za daleko to też tytuł albumu Nocnego Kochanka z naszym kumplem na wokalu.
2: To prawda, zresztą Krzysztof Sokołowski z ekipą mają mnóstwo wzruszających piosenek, począwszy od Cycki Kebab Amarena przez wszystkie pozostałe.
1: Drodzy Państwo, Paulina Smarz gorzko o randkach i swoich doświadczeniach z mężczyznami powiedziała: nudny albo niewykąpany. No i my z panem Wojtkiem mamy dla pani propozycję. Jest kandydat, który by się nadał. Na imię ma Bogdan.
3: A ja jestem bogaty i umyty.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
6: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
7: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
6: Czekam na was w Julinku.
7: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.